Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dzień dobry, Kraśnik. Przed mikrofonem Piotr Staszczuk i po raz pierwszy dzisiaj zobaczmy, czego możemy się spodziewać wychodząc na zewnątrz. To chłodny poranek. Z łuki rtęci pokazują nam zaledwie 9 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 14, ale przez cały dzień będzie dosyć deszczowo.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Niespokojna noc na Lubelszczyźnie. Do mieszkańców rozesłano alert RCB. Późnym wieczorem na polskim niebie zaczęło też operować polskie lotnictwo, a to w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a naszą wschodnią granicę, jak i całego NATO, mogłaby wzmocnić stała baza amerykańskich żołnierzy. Trwają rozmowy o niej. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podał, że mogłoby w niej służyć nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatecznej lokalizacji jeszcze nie ma.
3: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
2: A z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w tym temacie jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze między Kielcami a Zagnańskim. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
4: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi za kierownicą, którego siedział 21-letni kierujący.
2: Relacjonowała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Droga przez kilka godzin była zablokowana. A rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły są zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek.
5: Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka.
2: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom, na przykład w Małopolsce, od kilku lat nie ma już przypadków ścieklizny.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Wczoraj w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie ze służbami i przedstawicielami samorządów. Mundurowi wraz z wójtami, burmistrzami i pracownikami gminnymi rozmawiali o obronie ludności i obronie cywilnej. Głównymi tematami były budowa systemu alarmowania i ostrzegania na terenie gminy, lokalizacja i oznaczanie miejsc ukrycia oraz szkolenia mieszkańców i instytucji. Podopieczni ZPO imienia Jana Pawła II w Kraśniku mogą już ćwiczyć na nowej hali sportowej. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce w miniony piątek.
0: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
6: No i mamy go. Wtorek, 22 dzień września. Za każdym polskim oknem przepiękny widok.
7: Za naszym wspaniały szary parking. Na końcu dumnie majaczy świetnik. Tak,
6: niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w aucie, w pracy, na przystanku, dajcie znać, jaki macie przed sobą piękny, poranny widoczek.
7: 664-402-302 i widok Messengera. Tam jest taka ikonka do gadania, więc zróbcie.
6: Jankes widzi przez przednią szybę samochodu światła policyjne. Na szczęście to nie po niego przyjechali. A na razie ciemność widzę. Ciemność!

0: No i teraz mamy pełniejszy poranny widok.
1: Pewnie.
0: Patrzymy na siebie. Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj już się widziałem z policją, te światełka z daleka, ale słuchajcie, to była ta sytuacja, gdy oni, panowie policjanci, stanęli i sprawdzali trzeźwość.
2: Dobrze, że Wiktor tam nie jechał po
1: tym
2: weselu.
1: Po weselu weekend.
3: Dlatego jechałeś bokiem.
1: Ja później objazdem, bo już... Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, słuchajcie, weszliśmy w taki okres w Polsce, gdzie przez najbliższe pół roku każdy będzie miał przepiękny widok z okna. Kolor szary będzie mieszał się z błotem, a błoto będzie łączyło się z niebem.
2: Ty to potrafisz naprawdę narysować piękny widok.
1: Tak, ale Kamo nam zawsze mówi, najważniejsze, że to się dzieje w głowie. Tam są te widoki, tam ma być kolorowo. No.
2: Dlatego u Wiktora nadal jest tak średnio pięknie.
0: To dajcie znać, co wy widzicie dzisiaj od samego rana, jaki macie poranny widok, niezależnie czy zaglądacie w siebie, pod koszulkę, czy przez okno.
4: Cześć Eska, za moim oknem widać, że słońce już naprawdę wschodzi, także będzie prawdopodobnie najpiękniejszy dzień, parę chmurek i troszeczkę ciemno. Pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Jest optymizm.
1: Dziękujemy, pięknie, cudownie.
2: To jeszcze. Halo, halo.
5: Ja mam przed sobą o poranku Termy Uniejowskie, ale tylko dostawa towarów. Pozdrawiam.
0: A, czyli pan się dzisiaj nie moczy.
2: Radio SK. A w tym wieku już wypadałoby nie.

0: Za granicą jest Azalia, u nas jest samo Zalia. Jednej literki brakuje, jest mniej, a i tak jest lepiej. Tylko mnie kochaj.
1: Ojej, ojej, ty cały czas czekasz, aż ona zadzwoni w końcu.
0: No.
1: No. To czekaj dalej.
2: No. No i co?
3: Poranne brasowanie.
1: No powiem ci, Jadziu, myślę, że akurat w przypadku Wiktora ślubu z tego nie będzie, patrząc na to, jak się ociąga z dawaniem pierścionka którejkolwiek dziewczynie.
0: Śluby i pierścionki były w weekend. Mówiliśmy o tym, że Filip Heiser poślubił 21 lat młodszą partnerkę. I to jest, Jadziula, powód do tego, abyśmy cię zapytali o różnicę wieku w związku. Jaka twoim zdaniem jest idealna?
4: Idealny wiek, jak tak ci... Tak pierwsza myśl,
0: czy to on ma być starszy, czy to ona może być starsza?
2: Może być on starszy, ale nie za dużo.
0: A jak to
2: no
0: było?
2: Nie o 20 parę lat.
4: Jak to już było? Jest co? Nie bardzo?
2: Nie.
4: Nie.
0: Jakbyś cofnęła się o te kilka miesięcy w tył, wstecz, i przypomniała sobie, jak to było w twoich związkach. Czy to ty byłaś zawsze starsza od facetów, czy to oni byli starsi od ciebie?
2: Oni byli starsi ode mnie.
4: O ile? No ile?
0: To?
2: O 3 lata.
4: A
1: ale to nic.
0: Jakbyś teraz nagle wpadła na taki szalony pomysł, żeby wejść w nowy związek, to byś raczej szukała w podobnych do siebie, czy przeglądała te oferty 20 lat młodsze?
2: Na pewno już mi to po głowie nie chodzi.
4: No to nie, no ja się nie łapię.
0: Ja jestem trochę zainteresowany.
4: Aka ma...
2: To ja bym miała tyle lat co Heiser, a ty co ta dziewczyna?
5: Tylko w Radiu SK.
0: Najważniejsze,
1: dla mnie się podoba.
0: No. Ja, najważniejsze, żebyś zdążyła papiery na mnie przepisać.
2: No,
4: nie.
2: Okay.

0: 6.24. Wiecie, jaki dzisiaj widok też mnie obudził, jak jechałem sobie? Spojrzałem na paliwo.
1: Czekaj, obudził, jak jechałem. Jechałeś z zamkniętymi oczami?
2: To trochę niepokojąca informacja,
0: No bo ja dzisiaj wyszedłem po dwóch minutach od wstania z domu, więc dopiero się budziłem po drodze. 8.99.
1: Wspaniały
0: litr
1: widok.
0: Dieselka. Litr paliwa. Niesamowite.
2: Cieszmy się, że jest poniżej 9, ale jeżeli was to w tym momencie zabolała, ta informacja, którą Janki podał, to pamiętajmy, że zawsze robi nam się lepiej, kiedy innym jest gorzej.
1: Tak, i za chwilę Marcin Procki o tym, że Finowie za 1 litr benzyny płacą na nasze 13 zł.
0: Brawo!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor! W Radiu SK!
2: Ale zarabiają tyle samo, co my, prawda?
1: Oczywiście, tak!

0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: 14 kresek na plusie, zaledwie tyle pokażą dziś maksymalnie słupki rtęci w Kraśniku. Dodatkowo przez cały dzień na niebie nie zobaczymy zbyt wiele słońca. Oprócz tego przelotnie spadnie również trochę deszczu. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to przejedziecie większość miasta bez utrudnień.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: 6.30 to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planowana na jutro wizyta w Stanach Zjednoczonych Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie, przekazał MON. To na prośbę strony amerykańskiej. Do Waszyngtonu pojadą na razie wiceszefowie resortu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. A Finowie coraz głośniej domagają się interwencji rządu w sprawie cen paliw. Te są najwyższe w całej Europie. Na północy Finlandii cena za litr diesla zbliża się do 3 euro.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: SK Sport News.
6: Bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła zostali dodatkowo powołani przez selekcjonera Jana Urbana. W Warszawie ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wczoraj piłkarze zjeżdżali do stolicy, a dziś zaplanowano pierwsze treningi, a pierwszy mecz w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. A znamy już wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweni niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Jankes.
10: Kama.
11: I Wiktor.
12: Wiktor.
13: Ach, ja mam widoczek na kolejną kawkę, ale pysznie. Super.
14: No. O, by łazienka nie była zamknięta.
13: Nie.
15: Spójrzcie przed siebie. Spójrzcie przez okno, rozejrzyjcie się dookoła. Piękny jest ten kraj. Jaki macie widok dzisiaj z rana?
16: Siemanko, przede mną widok pięknych gór i wzniesień. Przed nimi kryją się piękne nowe wiaty, a w nich śmietniki, które niestety trzeba z rana opróżnić. Pozdrawiam.
13: Dziękujemy.
14: Do mnie dzisiaj przyjeżdżają pozmieszane.
13: To ja muszę wstać do ciebie.
17: Bigos zmieszany ze wszystkim.
13: Mimo, że przez radio nie czuć, to
14: jednak trochę czuć.

0: Tutaj SK, 23 minuty, bo nie znamy godziny, a 7 Radio SK we wtorek, 22 września. No dobrze, dobrze, dobrze. Wróćmy do bardzo ważnej kwestii. Wróciłeś, byłeś w weekend, prawda, na ślubie, prawda?
1: Byłeś.
0: Był ślub, było weselicho, wcześniej mieliście obóz sportowo-kawalerski. To było pływanie kajakiem, ty między innymi się tak wywróciłeś.
2: Nie, nie tylko w kajaku pływał, bo pływał poza kajakiem.
0: Poza kajakiem
2: również.
0: Też. Ale dobra.
1: Do czego dążycie?
0: Dążymy do tego, że był ślub w weekend, prawda?
1: No był.
0: Byłeś na
1: nie
0: tym
1: tylko
0: ślubie.
1: Był i Heizera, i moich znajomych. Dużo ślubów było na pewno.
0: No to teraz posłuchaj, bo jak ma na imię pan młody?
1: Piotruś.
0: Piotruś. No to teraz posłuchaj uważnie.
3: Cześć Wiktor, tutaj Piotrek, pan młody. Dzięki, że byłeś na weselu, dzięki, że byłeś na kawalerskim. Fajnie, że się wywróciłeś, jak płynęliśmy kajakiem. Słuchaj, Wiktor, bo sprawdziliśmy koperty i powiem ci, Wiktor, że no, mogłeś się bardziej postarać.
0: To jest taki komunikat specjalny od pana młodego do ciebie.
2: Ile ty się stał w tej kopercie, że aż do nas zadzwonił, co?
1: Ale przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest jak z zawodami sportowymi w szkole. Liczy się udział i dobra zabawa.
0: No, no cóż, Piotrek słucha. Byłeś na weselu. Więcej dzisiaj ciebie już nikt nie zaprosi.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: I po reklamie.

0: to są właśnie te poranne rytuały. Jak się wstaje, to się idzie na imprezę urodzinową. Happy birthday to you,
1: Rafael. Godzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Rafał. Jest Rafael z nami z samego rana, który dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, Rafaelu.
3: Dzień dobry, witam Dzień wszystkich.
0: Tutaj Jankest ma całą kolekcję twoich obrazów i całą linię czekoladek sygnowaną twoim imieniem również w domu.
2: Wszystko, jesteśmy wielkimi fanami twoimi, a największym fanem jest oczywiście twoja żona, narzeczona.
3: Narzeczona, tak jest.
2: No, widzisz, ach, no ja już tak...
4: Widzisz, Wiktor, niektórzy jednak proszą o rękę.
2: No, właśnie.
5: Ortopedzi na przykład.
4: Rafaelku, bo my mamy informację, że ty będziesz obchodził 30 urodziny. I z jednej strony imprezy miało nie być, ale dziwnym trafem zrobiła się niezła, neonowa jumpreza.
0: Opowiadaj o tym, co to za historia?
3: Dokładnie tak, jak co roku niby imprezy ma nie być, a w końcu widzimy się wszyscy razem w naszym jednym ścisłym gronie. Zawsze gdzieś tam wyjdzie ta jakby w końcu impreza ode mnie. Nie?
4: To ile będzie... osób będzie?
2: No
3: Tak, jest ścisłe grono. Najbliższa rodzina z okazji 30 stali znajomi, 15 osób.
0: I gdzie konkretnie ma być ta impreza?
2: No ja wiem, na Rodos, tak? To prawda?
3: Na Rodos, nasze polskie piękne Rodos.
2: Rodzinne ogródki działkowe otoczone?
4: Siatką.
2: Bardzo dobrze.
3: Siatką, no.
0: Czy to są okolice Trójmiasta?
3: Tak, to jest dokładnie Pogórze, to jest niedaleko Gdyni.
4: Wiktor, sprawdza, ile czasu potrzebuje, żeby tam dojechać.
0: Na pogodę patrzę, dzisiaj 80% szans na deszcz.
2: 80 stopni.
0: Ale jutro, podczas imprezki, przynajmniej tak twierdzą Amerykanie w iPhone'ie, zero deszczu, piękne słońce.
4: No i to wszystko oczywiście dla ciebie, Rafaelku.
3: No i na to liczę.
2: Dorzucamy urodzinową stówkę, czy nie dorzucamy? No, należy się, prawda? Należy się!
3: No, dziękuję bardzo.
5: Na mandat!
2: Ale fajnie, ja nigdy chyba nie byłem kiedyś, ale to były urodziny dziecka, ale to tak sobie to było śmiesznie fajnie.
4: To się nie liczy, bo Rafaela urodziny będą imprezą tematyczną, neonową, więc wszyscy będą biegać ze świecącymi pałkami w dłoniach.
2: No kurczę, policja padnie, policja będzie tam machać. Brawo, brawo!
0: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

0: To już tylko 5 minut do godziny 7. Patrzę, Janki, na to, co masz na swoim monitorze. Mm-hmm. Dlaczego ty masz takiego wielkiego pana z wąsem?
1: Słuchajcie,
0: i w krótkich spodenkach?
1: Coś rzeczywiście mi tutaj wyskoczyło.
0: Co to za widok?
2: To jest twój poradny widok.
1: To jest tak, to jestem ja za 20 lat. Ojojo, ale fajny, zobaczcie, będę miał wąsa i będę miał dużo włosów. O.
3: Janki cały czas zerka w komputer, ale wy też rozejrzyjcie się dookoła i dajcie nam znać, co widać. Na przykład przez wasze okno w domu albo przez waszą szybę w samochodzie. Zbieramy poranne widoki, no bo w radiu, jak wiadomo, dużo widać i będziemy to pokazywać.
1: Oczywiście.
0: Eskowy Messenger się kłania.
1: Polecamy.
3: Tomek nam napisał a propos na Messengerze, że ma najbrzydszy widok świata, bo z okna widzi stację benzynową i ceny.
1: Ała. Jankes.
4: Kama. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
4: Radio SK. Radio SK.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Uwaga kierowcy, warto zdjąć nogę z gazu na skrzyżowaniu Urzędowskiej z Lubelską oraz na wjeździe na rondo Żołnierzy Wyklętych. Zachowajcie też ostrożność mijając szkoły. Jeżeli chodzi o sytuację na termometrach, to dziś zobaczymy maksymalnie 14 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Dokładnie 7 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Reporter eski Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
3: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
4: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
3: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
2: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych. To przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie toczy się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku na A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Wczoraj eksperci rekonstruowali wypadek sprzed 3 lat i potwierdzili, że kierowca pędził ponad 300 km na godzinę. Nauczą się, jak obsługiwać, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
5: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
2: Mówi komandor Piotr Szymak z Akademii. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku ma się zwiększać.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Prawie 300 tysięcy złotych na aktywny plac zabaw trafiło do gminy Zakrzówek. Skorzysta na tym klub dziecięcy. Najmłodsi mogą się spodziewać ścieżki sensorycznej, małej architektury czy urządzeń do zabawy, które mają wspierać rozwój ruchowy, kreatywność i samodzielność dzieci. W Kraśniku seniorzy nie muszą martwić się o drobne domowe usterki. Te bezpłatnie naprawi Złota Rączka. Program jest kierowany do mieszkańców, którzy ukończyli 70. rok życia. Potrzebny numer telefonu do zgłoszeń znajdziecie na kraśnik.eu.
6: Hej, hej, tu nowy dzień. 2 minuty po godzinie 7:00. Eska się kłania.
7: No, ale skoro jest po godzinie 7:00, to za momencik u nas będzie 7:00 wygrywa. Tak tylko i wyłącznie już uczulam.
6: Pamiętajcie o numerze telefonu 6644-02302. Czynne cały czas, 24 na dobę.
8: Jeżeli ktoś zbiera grzyby i się na tym zna, to dzisiaj powinien mieć łatwo przy jednym pytaniu.
7: Mówisz o pytaniu numer 2? Tak, zgadza się.
6: Za chwilę o grzybach i nie tylko.

0: Bez hałasu.
1: Zróbcie jakiś hałas!
2: No, hej Europa, zróbcie hałas!
1: Ale to słychać, prawda? No, na koncertach i nie tylko oczywiście.
3: No ile razy w trakcie prowadzenia koncertu krzyczysz halo, halo, tutaj pada miasto, zróbcie jakiś hałas!
2: I teraz słuchaj, Jankes, to wszystko przez ciebie.
1: To wszystko przez mnie.
2: To wszystko przez ciebie.
1: Że Europa ma problem z hałasem, tak? Ale ja widziałem ten raport, że także ponoć no, w wielu miejscach naprawdę jest cyrk związany z hałasem.
2: Konkretne dane mówią, że 20% Europejczyków przez Jankesa, który krzyczy na koncertach, jest narażonych na szkodliwy hałas. No.
1: W Polsce w ciągu dnia z nadmiernym hałasem mierzy się około 5 milionów ludzi.
3: Wiecie, że coś w tym może być? Bo ja czasami generalnie, jak proszę dzieciaki, żeby w domu coś zrobiły, to one kompletnie mnie nie słyszą.

0: Hej, to SK, zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Jeżeli chcecie zdobyć nasze eskowe gadżety, czyli eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Store z Oskarem Cymsem, to zapraszamy. 664-402-302. No i telefon przy uchu trzeba mieć.
0: No i pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość. Jak się uda zrobić w dwie minuty, to jest super. A w ogóle jak zejdziemy poniżej półtorej minuty, to podobno szef wypłaca nam mega premię.
3: Już nie zdążymy, bo się rozgadałeś. No ale dobra, halo, halo, dzień dobry.
0: Kto jest z nami? Halo.
4: Dzień dobry.
0: Kto przy telefonie? Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
4: Ania.
2: Aniu, to
1: zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy.
2: To zaczynamy. Do czego służy reformer?
4: Do pilatesu.
3: Dobrze, to drugi dzień. Uwaga, wymień trzy jadalne grzyby.
4: Prawdziwek, podgrzybek i maślak.
3: Rafał Maślak, pozdrawiamy.
0: Co najczęściej przenosimy na pendrive'ie? To jest
1: trzecie.
4: Zdjęcia.
3: Dobrze.
1: Czwarte.
3: Pięknie.
2: Podaj dwa przykłady wykorzystania kartofla.
4: Można zrobić pire albo pierogi ruskie.
1: Piąte.
3: I lecimy z piątym. Uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu. Co mają zrobić tego dnia kierowcy zawodowi?
4: Wolne, L4 przymusowe.
0: No i uwaga, kolejne to...
1: Szóste.
0: Z czego znany jest kameleon?
4: Zmienia kolor.
2: No i tym oto sposobem, Haniu, doszłaś do ostatniego pytania. I teraz wyobraź sobie, że znalazłaś w lesie wielkiego grzyba.
0: To był najpiękniejszy podgrzybek,
3: najlepszy
0: jaki wyrósł w tym lesie.
2: No więc paszczowo pokaż, jak się cieszysz.
4: Yeah, kolejny grzyb. Ja zbieram po 30 kilo grzybów, więc codziennie tego doświadczam.
2: Ojej! I co ty potem z tym robisz?
4: Na skup.
5: A ile kilo?
2: No, ile teraz płacą?
4: Kurczę, w tym roku jeszcze nie byłam, bo w tym roku bieda z grzybami, ale tak, no to średnio, około 10 zł.
0: To z kolei w detalu u mnie na ryneczku pod domem sprzedają 50 zł za podgrzybka.
3: Ja widziałem też za 7 nawet, no.
4: Tak zarabiają na nas.
0: O, no dobrze,
3: gratulujemy oczywiście, nagrody, prezenty są twoje.
2: Nie wiem, czy na grzyby się to nada, ale eskowe klapki Kubota lecą do ciebie, skarpety eskowe, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem. No i co panowie, to po grzybku i do domu.
0: Leźmy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, czekaj, do grzybków to coś do picia by trzeba.
3: No herbatkę jak na grzybach, wiadomo.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 7. Chciałbym pozdrowić wszystkich z Niemiec. Auf Wiedersehen!
1: Niemcy, Niemcy! Auf Wiedersehen!
0: Dziękujemy, do widzenia!
2: A tak co jest. Się stało?
1: Będziemy dopiero żegnać ich dzisiaj po południu. Takich pożegnamy, że trafimy ich piłką w czoło.
0: Czaskam się na decydujące starcie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami.
2: Ile siatkarze mają wzrostu? Tak średnio? Za
0: no,
2: dwa
0: tak
2: metry?
0: Średnio dwóch Jankesów, albo no, przynajmniej dwóch Witorów do góry, no.
2: Bo ja mam taką jedną szafkę u siebie w domu, do której nawet na drabinie nie dosięgam. To ja bym jakby co to telefon poprosił.
0: Czyli ja muszę przyjść z Wiktorem, ja będę na górze, a później będziemy się zmieniać.
2: No, no ja tak zostanę przy siatkarze.
3: Kama i Wiktor.
0: Mieliśmy powiedzieć, że Marcin Prowski powie o meczu, ale wszystko powiedzieliśmy, ale i tak będzie fajnie. Zostańcie z nami.
1: Po prostu powtórzy to, co my.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Zobaczmy po raz kolejny, czego można się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Termometry pokazują 9 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy zaledwie do 14 i przez cały dzień będzie pochmurno oraz deszczowo. Jeżeli chodzi o drogi, to bądźcie ostrożni na Lubelskiej.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: 7.30, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tajemnicze spotkanie szefa CIA i prezydenta Ukrainy. Doszło do niego na lotnisku w Irlandii, kiedy ich samoloty były tankowane. Niedawno John Ratcliffe złożył też wizytę w Moskwie, a Wołodymyr Zełenski dziś spotka się z Donaldem Trumpem. A nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Samochód ciężarowy z naczepą zjechał na pas zieleni, przebił bariery drogowe i wpadł do rowu. Objazd prowadzi starą Siódemką.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Niemcy na drodze polskich siatkarzy ci walczą o obronę tytułu Mistrzów Europy. Przed biało-czerwonymi ćwierćfinałowe starcie. Obie reprezentacje dobrze się znają. Często grają ze sobą na turniejach i towarzysko, a wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
16: Wszystko się zgadza. 7.31, 29 minut do godziny 8.
17: Jakiś słaby ten kogut u nas.
16: Słuchajcie, 22 września w kalendarzu weszliśmy w okres, kiedy przez pół roku teraz na dworze zawsze rano będzie
18: fajnie.
16: Obrzydliwie pięknie.
18: Pięknie no. Będzie. Pamiętaj, to wszystko siedzi w głowie. Trzymaj się tego. Kama nam zawsze to mówi. W głowie. No.
16: Ale sprawdzamy z tej okazji, czy takie piękne widoki również u was. Co widać?
19: Ja niestety za oknem samochodu widzę ogromny korek, a czas do pracy właśnie upłynął, bo zaczynam o 7:00.
17: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że szef stoi w tym samym korku co my, ale za nami.
16: Jakie macie widoki na ten wtorek o poranku? 664-402-302 i Messenger bla bla bla.

0: No i pyk, no i cyk. I 22 minuty zostały do 8. Słuchajcie.
1: A powiedz jeszcze raz tak. No i pyk, no i cyk, no,
0: no i pyk,
1: pyk,
0: no i cyk.
1: Normalnie poczułam się przez chwilę jak w pociągu. Jak tory robią tak. A PKP Intercity przygotowało specjalną promocję z okazji Światowego Dnia Seniora. Bo teraz w całej Polsce w ogóle Dni Seniora, które trwają prawie cały miesiąc, żeby było śmieszniej.
2: I co
1: Dzień Seniora to właśnie już niebawem, bo 20 października.
0: To będzie wtorek w kalendarzu akurat.
1: I seniorzy będą mogli pojechać dowolnym połączeniem po całym kraju za dychę.
2: Zadyszkę?
0: Tak.
2: Kiedy rusza promocja? Kiedy ją można kupić?
0: Już za chwilę będzie można klikać, dlatego Janki, otwieram stronę PKP. Mów, gdzie chcesz jechać.
3: Radio SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
5: i po reklamie.

0: Janki, musisz nas uratować, bo kama naszemu wydawcy o Alfredzie Hitchcocku właśnie opowiada poza anteną.
1: Ej, ale właściwie Nosel to jest taki trochę Alfred Hitchcock.
2: Jest, oczywiście. Jest trzęsienie ziemi najpierw, a później jeszcze gorzej.
1: No dokładnie.
0: Tylko, że akurat zamiast trzęsienia ziemi jest wibracja w telefonie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Kamil, dawaj!
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham?
6: Administracja po tej stronie spółdzielni mieszkaniowej Cykli Naraczasow. Ja się dodzwoniłem do tego pana z tym problemem, jeśli chodzi o te pszczoły.
5: Tak, bo to panowie dzwonią z tych, co na dźwigu jesteście, tak?
6: Czy nie. Dźwig nas poinformował, że tam interwencję robił. Na administrację. No, a widzę, tak, że tutaj problem chyba nie został rozwiązany, więc się pytam, co
5: nie
6: tam się...
5: Nie został rozwiązany.
6: Co tam się wydarzyło?
5: Są te pszczoły po prostu, mają tego. Tam raz byli panowie, to oni tam zatynkowali.
6: Ale jakby, moment, ale jakby do was do chaty nie wchodzą?
5: Bez otwartego okna nie, no ale one są tutaj...
6: Dobra, proszę pana, bo ja będę musiał do nadleśnictwa zadzwonić i sprowadzić dla pana ule, żeby wyprowadzić te pszczoły. I teraz proszę mi powiedzieć, bo tak, jeżeli panu na czasie zależy, to ja mogę mieć dwa. Jeżeli panu nie zależy na czasie, to jeden.
5: No dobra, no to tam na czasie by lepiej zależy, on lepiej się szybciej ich tam pozbyć, tylko jak tam...
6: No to powiedz mi pan, ile masz pan okien tam przy tej dziurze, gdzie tam pszczoły mieszkają?
5: No powiedzmy będą, jeżeli liczymy od góry, to mogą być nawet i trzy, bo zależy jaki dystans.
6: Dobra,
5: to, jest
6: to tak, jak panu zależy na czasie...
5: No.
6: To moment, jak panu zależy na czasie, ja mogę od nadleśnictwa sprowadzić dwa ule. My ten ul mocujemy, proszę pana, normalnie na okno i tutaj jest prośba, żeby pan doglądał, żeby to nie spadło. No i tak jakoś, proszę pana, po dwóch miesiącach ten ul ściągamy i oddajemy do nadleśnictwa i pan ma problem z głowy.
5: A czy ja mogę odezwać się po południu, bo tutaj ustalę też dziewczynę, jak chcemy mieć.
6: Ale wie pan, ja innego rozwiązania dla pana nie mam, tutaj nie
5: ja
6: ma...
5: Ja nie mówię o innym rozwiązaniu, tylko z tymi oknami, jak tam, jak my to widzimy.
6: A to inaczej, jak pan będzie chciał to zamontować? Nie da się inaczej.
5: Ja wiem, ale czy dwa okna, czy jedno okno, bo jak mam dwa ule, no to przecież my tam...
6: To tego, może inaczej, zróbmy tak. Zamontujemy najpierw ten ul na jedno pańskie okno. Jak będzie tam, proszę pana, dyskomfort, pan zadzwoni do nas, żebyśmy drugi ul sprowadzili, żeby szybciej wyprowadzić te pszczoły.
5: No dobra, no to wtedy na dwa ule, jak to tam przecież nic nie ten.
6: A pan w ogóle wie, jak ten ul wygląda?
5: No nie wiem właśnie, musiałbym...
6: Taki drewniany domeczek, taki większy niż karmik dla ptaków.
5: No dobra, ale wielkościowo, tak metrażowo, bo to nie jest to...
6: No zajmuje, proszę pana, no jakby 80% okna.
5: No dobra, no 80% okna, to jest spory nawet.
6: I ulami się zajmie, proszę pana, Paulina.
7: Mikuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
5: Bardzo ciekawy żart jest tutaj, no to teraz ona będzie się nimi martwić.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 8. Plan B jest taki, że nie mamy planu A.
1: Ale za to z nami robota.
0: Dokładnie. Plan R jak robota. Już za chwilę.
2: Za momencie po godzinie 8 będziemy się bawić w taką robotę. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy was. Nagrajcie na eskowym Messengerze po prostu takie zdanie, które najczęściej pada w waszej pracy, ale jest charakterystyczne dla waszej roboty. Tak, tylko i wyłącznie.
0: Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To jest tak zwany język pracy, specyficzny dla waszej roboty. A my będziemy kombinować razem ze słuchaczami, co to za praca, co to za robota. No dajcie znać. Zapraszam oczywiście na naszego eskowego Messengera.
3: Tak jest. Wiadomości audio. Jakie zdanko pada u was w pracy? No i dodajcie jeszcze potem rozwiązanie. Gdzie pracujecie?
4: Jankes.
5: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz
7: wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Amazon przedstawia

0: Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Kierowcy, bądźcie ostrożni, wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych. Warto też uważać w fabrycznej części miasta na skrzyżowaniu Krasińskiego i Wyszyńskiego. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to słupki wtęci pokazują nam 8 kresek na plusie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 8, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Nagła zmiana decyzji. Nie dojdzie jutro do wizyty wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu. Wśród tematów miała być stała baza armii USA w Polsce. No i z tym tematem reporterski Michał Rawa. Michale, sytuację skomentowały już obie strony.
3: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowak-Czarnecka.
2: A jutro do Waszyngtonu ma przylecieć też przywódca Chin. Możliwe, że to ta wizyta jest powodem odwołania spotkania. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Nie udało się go uratować. Sprawę śledzi reporterski Dawid Olszewski. Dawidzie, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
5: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
4: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
2: A ponad 50 skarg oraz sygnałów związanych z wyciekiem informacji z portalu MyDoktor ustalił dziennik Gazeta Prawna. Skargi wpłynęły do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane wyciekły, wysyłają do przychodni przedsądowe pisma dotyczące odszkodowania.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, dziś w Kraśniku komunikacją zbiorową pojedziemy za darmo. To z okazji Dnia Bez Samochodu. Wystarczy podczas kontroli albo przy wsiadaniu okazać ważny dowód rejestracyjny samochodu. Mogą skorzystać na tym również osoby towarzyszące. Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie. Z takiej okazji może korzystać każdy mieszkaniec przez 5 dni w tygodniu zupełnie bezpłatnie. W Kraśniku wystarczy przyjść do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Annopolu do Urzędu Miasta. Szczegóły na Facebooku Starostwa.
6: Jankę, Skama i Wiktor.
7: Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, taka robota. 3 minutki po godzinie 8, wtorek, 22 dzień września. U nas często mówimy i godzinę, i datę, tak żebyście byli na bieżąco.
9: A potem heblujemy jingle, wypuszczamy podkłady.
8: Gadamy na intro.
10: No i teraz pytanie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
10: Oho. Ty jesteś elektrykiem i tam są gniazdka.
9: Nie, no jak?
8: No gniazdka właśnie, a nie gniazda.
9: To chodzi o szerszenie, przecież on walczy z owadami na pewno.
8: O, to jest pytanie, co to za robota?
11: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
9: Ktoś ma koncepcję? Niech się nagra na naszym Messengerze. Co to za praca?

0: kończy się to lato, no niestety.
1: A to dzisiaj, ostatni dzień lata właśnie. Gips, Ego i For Money.
2: Tydzień temu też mówiliśmy, że jest ostatni dzień lata.
1: Ale dzisiaj oficjalnie w kalendarzu.
0: Bo wtedy chodziło o temperaturę, a teraz chodzi o to, co tam uczą nas w podstawówce i w przedszkolu.
2: I bardzo dobrze, no dobra, jest dobrze, jest pięknie.
1: Sprawa jest i to religijna sprawa. Wiecie, że każdy w Polsce, kto zbierze odpowiednią liczbę osób i złoży papiery, może zarejestrować swoją własną religię i związek wyznaniowy. Tak mówi prawo.
0: Tam było kiedyś chyba a propos potwora spaghetti.
1: Jest
0: jakieś
1: taki kościół.
0: Takie
1: jest kościół wyznawców Jedi. I teraz, słuchajcie, wyznawcy Słońca, którzy założyli własny kościół i on istnieje w Polsce, chcą wywrzeć presję na Radę Miejską w Łodzi.
2: Okej, okay. Co tam sobie zażyczyli?
1: Chcieliby, aby w sali obrad...
2: Było więcej Słońca.
1: Powiesić ich logo. A logiem kościoła wyznawców Słońca jest kółko. Jeżeli uda im się namówić tych, którzy podejmują decyzję w Radzie Miejskiej, to uwaga, kółko zawiśnie obok już wiszącego... krzyża w sali.
3: Krzyż, teraz będzie słońce, tak?
0: Słoneczko. Jejku, była kiedyś taka gra, ale to chyba nie o to chodzi, nie?
2: Ja bym wieszał, słuchajcie. Ale dobrze, ja bym wieszał do momentu, aż trzy kółka albo trzy krzyżyki znajdą się w jednej linii.
1: Jak jest, przegrałeś.

0: ogóle nie wiem, o czym śpiewali, ale bardzo mi się podobało.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: No dobra, 17 minut po godzinie 8 pojawił się tekst naszego słuchacza Pawła z jego pracy. Przypomnijmy sobie, jak to brzmi.
2: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać: jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
3: No i zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Dajcie znać oczywiście na eskowym Messengerze wszelkie podpowiedzi i informacje mile widziane.
4: Cześć Radio SK, ja uważam, że słuchacz może być zrywkarzem leśnym lub pilarzem, bo tu i tu się używa takich określeń.
3: Ja nie wiem, co to jest zrywkarz.
0: Zrywkarz leśny?
3: Zrywkarz.
5: Chodzi po drzewach i tam pomaga drzewom.
0: Zrywkarz mi się kojarzy z paprykarz.
5: Jakoś tak.
6: Ja z kolei pomyślałem, słuchajcie, że jak gniazdowy, to może on jeździ od stadionu do stadionu i jest zatrudniony jako ten nakręcacz dopingu gniazdowy.
3: Ja nadal nie wiem, o czym do mnie mówicie.
0: To może ktoś ma jakąś jeszcze propozycję? Halo, dzień dobry.
7: To przecież ptasiologię.
0: Ptasiolog?
6: Czyli ornitolog. Się ptakami, ale
3: no jak
6: to
3: gniazda, te sprawy, ja rozumiem, no. Ale to jest zła odpowiedź. Szukamy dalej.
8: Odnośnie tej pracy słuchacza o tych gniazdach, to pewnie jest jakimś ornitologiem i tam czyszczą po sezonie czy coś.
6: Ale co czyszczą? Przepraszam.
0: Jakiś kabareciarz się odezwał do nas. Pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno.
6: Przepraszam, wyczyścić panu co nieco?
3: Dajcie znać, jak myślicie, gdzie pracuje Paweł.

0: 26 minut po godzinie 8. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców, którzy jadą, ewentualnie stoją w koreczkach. No, powodzenia, powodzenia tam.
1: Klikałem się w newsy Marcina Prockiego i on też będzie jeździł, ale najszybszymi bolidami na świecie. Formuła 1, nowe zmiany, podobno krótsze wyścigi i mniej okrążeń od przyszłego sezonu.
2: No, ceny paliw też ich dotknęły. A?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Słupki rtęci na terenie Kraśnika i okolic pokazują nam 10 kresek na plusie. W ciągu dnia będą towarzyszyć nam silniejsze porywy wiatru, gęste zachmurzenia i przelotny deszcz. A jeżeli chodzi o najcieplejszy moment dnia, to dziś temperatura podskoczy tylko do 14 stopni.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Akcja strażaków w Wieluniu w Łódzkiem. Z pożarem hali walczyło 15 zastępów. Płomienie pojawiły się w budynku, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań.
18: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
17: Wyjaśnia Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Dwóch pracowników w porę się ewakuowało, a dwie osoby zostały ranne. Nadal są utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest pas w kierunku Lublina. A będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. A to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: W Radiu SK.
21: A u nas w dalszym ciągu ta sama ilość okrążeń. Lecimy w stronę 9 codziennie od godziny 6 z wami jesteśmy.
22: No i przede wszystkim jesteśmy dzisiaj w robocie u Pawła.
23: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
24: Moje pytanie, gdzie pracuje Paweł?
25: Mhm. Gdzie jest fryzjerem i uzupełnia gniazda na głowie te łyśnie.
21: To jest propozycja bardzo dobra i przy okazji bardzo zła.
26: Jak tam twoje gniazdo? Kama pyta.
27: Możemy stać się eksperymentalnymi klientami.
24: O, bocian leci.

0: świeżo upieczona mamuśka, czyli Lady Gaga. Jej dziecko teraz robi gugu gaga, gugu gaga.
1: 27 minuty, bo nie za godzina 9.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: No czas na finał takiej roboty. Przypomnijmy sobie, jaki tekst pojawia się w pracy u Pawła.
3: Siemanko, u mnie w pracy najczęściej słychać. Jedziemy do następnego gniazda. Pozdrawiam.
4: No i cały czas zastanawiamy się, w jakiej pracy pracuje Paweł. Sprawdźmy, jakie wy macie tropy.
5: Ja myślę, że nasz bohater pracuje w policji.
6: Ja myślę, że on jest kurierem. Jeździ od paczkomatu do paczkomatu. Pozdrawiam.
7: Paweł nie jest po prostu elektrykiem?
8: Cześć SK, czy Paweł jest pilotem śmigłowca LPR-u?
1: Od gniazda do gniazda?
0: Też nie.
1: Też ale nie.
4: Bardzo mi się podoba, jak nasi słuchacze myślą. Były to bardzo ciekawe propozycje, natomiast wszystkie były błędne.
0: To czekaj, jeszcze dwie w kolejce czekają, może teraz.
9: Mi to się wydaje, że Paweł jest wiedźminem i po prostu niszczy gniazda potworów Kikimor i innych.
4: O, kocham naszych
1: ten pomysł
4: słuchaczy.
1: Jest naprawdę wyjątkowy. Brawo, brawo dla pani. I jeszcze jedna wasza propozycja.
10: Cześć, a może kolega Paweł jest pszczelarzem?
4: Miałoby to wszystko
0: to
4: sens,
0: tak.
4: Ale niestety to nie jest zawód Pawła, bo dzisiaj się nie udało wam odgadnąć, kim
1: pierwszy,
4: on się znajduje.
1: Po raz pierwszy w historii.
4: Pierwszy raz, no.
0: Tak,
4: no. Paweł, chciałyśmy ci powiedzieć, masz bardzo trudny zawód.
1: Wygrałeś.
4: A co robisz na co dzień?
3: Jestem kierowcą śmieciarki i chodzi o żółte pojemniki, w których jest plastik, a gniazdami nazywają się miejsca, w których stoją różne żółte, niebieskie i zielone pojemniki.
0: No, właśnie, ha! Właśnie.
4: I dobrze, Paweł, że do nas odezwałeś, bo ostatnio mojego plastiku nie zabraliście.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.

0: Dyszka nam została do 9:00. No i za chwilę siup i poranek już pominięty.
1: Kama znalazła informację z Singapuru. Łączymy się z Singapurem. Halo Singapur, zgłoś się.
2: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, ile godzin dziennie spędzacie w telefonie?
1: Ja, proszę pani, to cały dzień.
0: Niestety wysyłają do mnie te raporty cotygodniowe. Myślę, że tak 5-6 to jest minimum.
2: No właśnie, u mnie też 6 godzin, ale sobie cały czas powtarzam, że 2 godziny to na pewno pokazują mi mapy, jak mam dojechać z miejsca A do miejsca B. No 100%.
1: Ja tu cały dzień radia słucham przez telefon, dlatego pewnie.
2: Właśnie, no.
0: Każdy ma jakieś wytłumaczenie.
2: No ale w Singapurze postanowili faktycznie z tym zawalczyć, z uzależnieniem od internetu, płacąc obywatelom za czytanie książek.
3: Ale super pomysł.
2: Kwoty są skromne, bo za 50 dni czytania można zarobić ledwo $1, ale rząd liczy, że wzbudzi w narodzie odruch rywalizacji i że wszyscy zaczną wertować strony książek.
1: No dobrze, no jaki naród, taka rywalizacja. My mamy te butelki, prawda?
0: I możemy sobie poczytać etykiety w kolejce.

0: 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez samochodu. Wszystko się zgadza, paliwo drogie. Można świętować.
1: Nie wiem, Janki, czy ty kojarzysz, ale w zeszłym tygodniu był twój dzień bez dobrej odpowiedzi w Kim jest Jankes.
2: Teraz kap, tylko nie teraz wiem, jeszcze kama niech zrobi.
0: Nie wiem, nie znam się, a do... O, Dodia. I co tam ciekawego? No i co?
1: Nic nie sugerujemy, ale przypominamy ci, że jutro znowu kolejna edycja Kim jest Jankes. I to jest dobra okazja, żeby spełnić przyrzeczenie z zeszłego tygodnia. Nie odgadłeś, że jesteś sernikiem?
0: Tak.
3: Bez rodzynek.
1: Masz dwie możliwości. Albo na jutro załatwisz strój sernika, co może być dosyć trudne, bo obdzwoniliśmy wszystkie wypożyczalnie strojów i nikt nie ma stroju sernika.
3: Jeszcze nikt na to nie wpadł.
0: Tak. Okay. Albo?
1: Albo przyniesiesz tu całą blachę jutro na rano, serniczka. Mm-hmm. Trochę go zjemy, a przy okazji spróbujemy sprawdzić, czy da się, tak jak w całunie turyńskim, odcisnąć twarz w serniku.
0: No, to ja zdecydowanie wybieram opcję numer dwa.
1: To zdecydowanie...
0: Czyli blacha sernika.
1: Zaprosiliśmy Werkę na jutro również z działu social media. Przygotuj się.
0: O, bardzo dobrze. No to zapraszamy.
3: I mam jeszcze jeden pomysł. Mm-hmm. Tak na wszelki wypadek włóż na siebie tę taką koszulkę z dziurami, bo sernik też czasami takie ma.
0: Dobrze.
4: Wiktor w Radiu SK.
1: Mole, do roboty! Zapowiada się piękny poranek, musicie być z nami jutro od 6.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym tani.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja.

wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na termometrach w Kraśniku mamy 10 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 14, jednak przez cały dzień możemy spodziewać się pochmurnej i deszczowej aury. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to bądźcie ostrożni przejeżdżając obok szkół.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Dokładnie 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, dziś ma zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. 52-latek ma odpowiedzieć za strzelaninę w miejscowości Bukowno w Małopolsce. W niedzielę odnaleziono mężczyznę z raną postrzałową oraz drugiego postrzelonego w rękę. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
3: W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
2: Wyjaśnia Mariusz Boroński z krakowskiej prokuratury okręgowej. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. Ponad połowa firm ma problemy z obsadzeniem stanowisk. Skąd ten problem?
4: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje. Zaś z drugiej strony procesy demograficzne postępują w ten sposób. Mamy starzejące się społeczeństwo. Z rynku odpływają ludzie.
2: Wyjaśnia Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Znalezienie odpowiedniego pracownika to dla firm czasami kilka miesięcy poszukiwań. A przed polskimi siatkarzami ćwierćfinałowy pojedynek Mistrzostwa Europy. Rywalem reprezentacja Niemiec. Ta w meczu 1/8 finału sprawiła niespodziankę i wyeliminowała faworyzowaną reprezentację Bułgarii. Początek meczu Polaków o 18:00.
0: SK Kraśnik News
5: i Piotr Staszczuk. Słysząc syrenę alarmową, przede wszystkim zachowaj spokój, przypominają kraśniccy strażacy. Jak zaznaczają druhowie, ważne jest wtedy oczekiwanie na oficjalne komunikaty i stosowanie się do poleceń służb. Dodatkowo dziś i jutro w ramach ćwiczeń syreny mogą usłyszeć mieszkańcy powiatu janowskiego. Mieszkańcy Annopola mogą już korzystać z defibrylatora AED. Ten został zamontowany przy rynku 46. Urządzenie jest w łatwo dostępnym miejscu i udało się je zakupić ze środków pochodzących z 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Szansa.
6: 2 minuty już prawie po godzinie 9:00. Nie chcę pytać, która to już kawa. Być może nawet nie zdążyliście jeszcze wypić pierwszej. A niektórzy sięgają, ale jest już zimna. Zalia, tylko kochaj mnie, to na początek właśnie tej godziny w Radiu SK. Będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Take It Slow, czyli Robin Schulz i Watermat w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Może ktoś czekał, ja czekałam bardzo. To czas teraz na dobry wtorek, na 30 sekund tylko dobrych informacji. Od przyszłego roku może nam przybyć urlopu. Dzięki nowym zasadom liczenia stażu do stażu pracy można zyskać nawet 6 dni dodatkowego urlopu właśnie. Fala ciepła powróci podobno do Polski i jesień nie będzie tak chłodna i deszczowa, jak możemy się spodziewać, bo zapowiada się wciąż kilka ciepłych dni z temperaturami nawet powyżej 20 stopni. Najlepsze prawdopodobnie wciąż przed nami. Nowe badania mówią, że szczyt naszych intelektualnych możliwości osiągamy, uwaga, dopiero między 55 a 60 rokiem życia, więc wciąż jest na co czekać. Jutro kolejna dawka tylko dobrych informacji w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Zerg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: Reality Lost Frequencies 2 na 2 na 2. To jest zasada, która ma uratować każdy związek i sprawić, że on będzie żył długo i szczęśliwie. Raczej my w tym związku. Zasada jest bardzo prosta, bo opiera się na samych dwójkach. Czyli co 2 tygodnie randka tylko we dwoje. Co 2 miesiące cały weekend albo wypad weekendowy spędzony też tylko we dwoje. Co 2 lata tygodniowe wakacje spędzone tylko we dwoje. Nie chodzi tutaj o to, żeby specjalnie wykładać na to nie wiadomo jakie środki, bo to może być wyjazd pod namiot, albo wypad do kawiarni obok domu, albo po prostu wyjście na piknik w ramach randki. Natomiast chodzi o to, żeby zrobić z tego rutynę, wpisać w kalendarz i choćby się waliło i paliło, taka randka, taki weekend czy takie wakacje mają być naszym obowiązkiem. No i ten obowiązek zamyka całą drogę, bo w większości ludzi właśnie obowiązki kojarzą się z wejściem w relacje i nie wiem, czy to jest cokolwiek dobrego.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK tuż przed godziną 10. Przeczytałam właśnie, że jeżeli przy kimś robicie się senni, to prawdopodobnie darzycie go ciepłymi uczuciami. Czyli swoją pracę i szefa to musimy naprawdę wszyscy bardzo kochać, bo tylko po przekroczeniu progu jakoś tak magicznie zaczynamy ziewać. Po 10 w Radiu SK kolejny hit mam, nawet dla ziewających, może szef nie będzie widział. Będzie m.in. Jonathan, PZ i Liwka i a propos obejmuje noce westy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs.

0: 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Zobaczmy po raz kolejny, czego można się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. 11 kresek na plusie, tyle pokazują słupki rtęci. Jakość powietrza jest dosyć dobra, przez cały dzień będzie towarzyszyć nam pochmurna i wietrzna aura, a termometry pokażą maksymalnie 14 kresek.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęła 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. A to kolejny nastolatek zatrzymany z grupy, która planowała zamach, mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
13: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
12: A w ubiegłym tygodniu służby zatrzymały też 2 szesnastolatków z tej samej grupy. Trwa ustalanie, kto mógł jeszcze działać w tym środowisku i kto nim kieruje. A dziś w Nowym Jorku spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Załęskiego. Mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. W SK News teraz nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
14: Rozmowa 2 prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Załęski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
12: A spotkanie przywódcy USA i Ukrainy ma zacząć się o 19.15. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Miasta obchodzą go darmową komunikacją miejską, co dla wielu mieszkańców jest dziś zaskoczeniem.
15: O, nie wiedziałem.
16: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
17: Fajnie. Super. I tak mamy 3 miesięczne.
18: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
12: Mówili mieszkańcy Szczecina, darmowe przejazdy będą obowiązywały do północy.
19: SK Kraśnik News.
11: I Piotr Staszczuk. Zajęcia pływackie w Kraśniku otrzymały rządowe dofinansowanie. To 80 tysięcy złotych. Mowa o pływackim ABC dla uczniów. Zastrzyk gotówki z budżetu państwa umożliwi udział w zajęciach dla ponad 260 dzieci, głównie z klas 1-3 w szkołach podstawowych na terenie miasta. Do grudnia 30 seniorów z gminy Kraśnik będzie mogło wziąć udział w Moście Pokoleń. Oficjalne otwarcie projektu już w ten czwartek o 17 w świetlicy w Karpiówce. Szczegóły na Facebooku gminy.
20: Dzisiaj poza dniem bez samochodu jest też dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, ile byśmy ćwiczyli, szef ćwiczy więcej odmowy. Dlatego mu się udaje. 9:50. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: kosza. Trochę jak cisza przed burzą. Sanach w Radiu SK 17 minut po 10. Zróbcie sobie ten test, żebyście zobaczyli, czy na pewno jesteście tak sprawni, jak wam się wydaje. Jest 5 takich testów, które można zrobić sobie właśnie na sprawność naszego organizmu i dzięki temu wiedzieć, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o na przykład naszą mobilność i możliwości, które wciąż przed nami. Test jeden zainteresował mnie szczególnie. To jest test wstawania i siadania z podłogi. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Trzeba go wykonać bez podpierania się rękoma ani kolanami. Najpierw usiąść na podłodze. Wy możecie to robić, ja muszę sobie na razie wyobrażać. Następnie trzeba wstać, ale za każde podparcie odejmujecie sobie jeden punkt od maksymalnej liczby 5 punktów za siadanie i 5 za wstawanie, czyli 10 w sumie. Poczekam, aż wstaniecie, bo przecież wiem, że już teraz usiedliście. Gorzej jak szef wyjdzie w tym czasie do Open Space'a i zapyta, co robicie. Jakby co, to proszę zwalić na radio, no.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: tym też chcę na sprawność. Jaka jest norma po 50, bo zrobiłem tak 30 razy, napisał Jacek. Radioactive Imagine Dragons z nami w Radiu SK. Przypomnę, ten test na sprawność, który ma wam powiedzieć, gdzie jesteście w życiu i dokąd zmierzacie, to jest najpierw siadanie na podłodze bez dotykania i wspomagania rękoma, ani też kolanami, a potem wstanie. Za zrobienie tej czynności bez użycia rąk, ani bez kolan dostajecie łącznie 10 punktów. Za każde dotknięcie podłogi, czyli wsparcie się przy tej czynności, punkt jest odejmowany za każdy taki raz. I Jacek, ile? 30 razy. Jak powiedzieć, że jest się sprawnym, nie mówiąc tego, że jest się sprawnym? Dziękujemy, Jacek, za ten pokaz.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Bass Persuade i płyta właśnie wyszła. 5 minut do godziny 11. My się zbliżamy do tego momentu, kiedy albo spotkanie zostanie odwołane, albo dowiecie się już na nim, że mogłoby być mailem. Jedna i druga opcja tak samo mało realna. Eminem też po 11 wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
3: Biedronka.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus.

0: Dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nam dziś maksymalnie 14 kresek na plusie. Obecnie słupki rtęci wskazują 11 stopni. Do końca dnia też możemy przygotować się na pochmurną aurę i dosyć silny wiatr.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Atak na szkolnym korytarzu. To w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
9: Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
8: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajmują się 11-latkiem. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Prokuratura nie zdradza jednak wielu szczegółów. Wiadomo, że akcja służb trwa od dzisiejszego poranka.
10: Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
8: Mówi nam Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu, który miał odlecieć do Palermo. Zatrzymała go Straż Graniczna.
11: Po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
8: Mówi Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Samolot wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, a patrole na lotnisku zostały wzmocnione.
12: SK Kraśnik na czasie.
13: I Piotr Staszczuk, Magic Tenors i orkiestra Le Figaro pod koniec przyszłego miesiąca odwiedzą Kraśnik. Śpiewacy operowi zagwarantują nam pełną emocji podróż przez świat dźwięków, które wzruszają, ubawią i na długo pozostają w pamięci. Nowy program to świeża energia, nowe aranżacje i jeszcze silniejsze muzyczne przeżycia, które łączą klasykę z nowoczesnością, elegancję z lekkością, a humor z prawdziwym wzruszeniem. Kwartet usłyszymy 29 października o 19 w sali widowiskowej CKIP.
14: Podobno to jest ta godzina, kiedy nasza efektywność w pracy dopiero teraz zaczyna powoli wzrastać, żeby swój szczyt osiągnąć w okolicach godziny 13. To co, przerwa do 13, żeby nie zmarnować potencjału? Andrea Bocelli, już teraz w Radiu SK będzie też Tove Lo i nowy kawałek Talking Buddy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ten pan może być chyba blisko tego wieku, o którym teraz będę mówić. Nazywa się Eminem, The Real Slim Shady w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11, bo nowe badania udowodniły, że najwyższe możliwości intelektualne, a więc szczyt swoich możliwości pracy mózgu osiągamy nie wcale w wieku 20 czy 30 lat, tylko uwaga, między 55 a 60 rokiem życia. To wtedy nasz mózg pracuje najlepiej, najszybciej, jest najbardziej efektywny, oczywiście o ile odpowiednio wcześniej o niego dbamy. Mówi się o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. Ja chyba w kontekście tych badań zacznę.
1: Reklama.

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
0: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ring Bell, H i Mata na ficie. 27 minut do godziny 12. Uwaga, 44 miliony 794 tysiące 855 zł. Ktoś tyle wygrał i to w Polsce tyle wygrał, rozbijając tym samym rekord, jeżeli chodzi o lotka właśnie. No i co ciekawe, sprawdziłam, osoba, która zgarnęła właśnie taką fortunę, sama zdecydowała, jakie liczby zakreśla. Czyli sama wskazała swoje liczby. W związku z tym nawet nie chcę wiedzieć, kim jest ta osoba. Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ona mieszka. Nie chcę tego kontaktu po to, żeby pożyczyć trochę kasy. Chciałabym, żeby tylko ktoś, kto wygrał te pieniądze, odebrał telefon i podał mi, no, 6 dowolnych liczb. Może i nam się tym razem uda.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Take Me Back. Kaigo na dobre zakończenie godziny 11 w Radiu Łyska. Po 12 wchodzi on, cały na czarno. Dzisiaj Rafał Adamczak, który zagra wam najlepsze hity i nowości też będzie miał, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Hitem to jest to, że niektórzy o tej godzinie już kończą pracę, a niektórzy to się wybierają na leżakowanie. Co nam przeszkadzało w tym przedszkolu? Słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie

0: opakowanie bez logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na termometrach w Kraśniku możemy zobaczyć już 12 stopni na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie jeszcze o 2 stopnie. Do końca dnia też na niebie nie zobaczymy zbyt wielu promieni słońca. Na dodatek będzie towarzyszyć nam chłodny wiatr.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej wie nasz reporter Michał Rawa.
5: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały z symboliką faszystowską i nazistowską. Paweł G. usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Służby zatrzymały też dwóch innych 16-latków, jedną osobę w Łódzkiem. Członkiem tych grup był też nastolatek z Niemiec. Na forach rozmawiali o wcześniejszych zamachach, analizowali je i planowali własne.
4: Był obserwowany i nie stanowił zagrożenia. Tak Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy sprawę drona, którego wykryto kilometr od amerykańskiej bazy w Redzikowie. Jak przekazał resort obrony, bezzałogowiec nie operował nad bazą, ale jego lot naruszył strefę, w której obowiązuje zakaz. Służby wiedzą, gdzie przebywa operator maszyny. Mazurski celebryta już w Egipcie. Na miejsce doleciał Bocian Krutek, a wiemy to dzięki telemetrycznej obrączce.
6: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
4: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
2: SK Kraśnik na czasie.
3: I Piotr Staszczuk, miłośnicy lokalnej historii mogą się szykować do Muzeum 24 Pułku Ułanów. Przed nami spotkanie z archeologią. Na miejscu będzie obecny dr Marcin Szeliga, który opowie nam o dziejach i znaleziskach z okolicy. Oprócz tego będziemy mieli okazję obejrzeć filmy z serii Co kryje Ziemia. Zapoznamy się z geoportalem, który pokazuje najważniejsze lokalne znaleziska archeologiczne. Oprócz tego będzie też można przyjrzeć się ilustrowanemu przewodnikowi Zoom na Lubelszczyznę. Śladami odkryć archeologicznych. To w czwartek o 17 w Kraśnickim Muzeum.
7: Ten Bocian Krutek, ten to się potrafi ustawić, co?
8: Cała zima i on na wakacjach w Egipcie. Jak ja mu zazdroszczę, ale jak będzie wracał, będziemy wypatrywać na pewno. A teraz wypatrujecie pewnie kolejnych hitów na czasie. Bardzo proszę, Zalia zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Specjalnie zagrałem teraz Alexa Warrena i Passenger. To z myślą o tych, którzy dzisiaj pozostawili samochody w domach i ruszyli gdzieś komunikacją miejską, bo dzisiaj można spróbować przekonać się do takiego tworu jak komunikacja miejska, dlatego że mamy dzień bez samochodu i w wielu miastach rzeczywiście komunikację można spróbować za darmo, więc moi drodzy, może właśnie ja też kiedyś próbowałem, nie wyszło, ale to już jest temat na długą historię, którą może kiedyś wam opowiemy. Słuchajcie, bardzo miłym akcentem jest w naszej pracy, kiedy przychodzimy tutaj do studia, zaczynamy program, logujemy się na te nasze skrzynki wszystkie SMS-owe i messengerowe i od razu coś miłego od was wpada i widzę, że na naszym messengerze Żaneta podesłała dowód na to, że prezent zdobyty od nas, czyli eskowe klapki, do tego jeszcze eskowe skarpetki są noszone i pasują jak ulał i nas to bardzo cieszy. Słuchajcie, to ja mam teraz dla was w prezencie inny zestaw. To jest torba eskowa z butelką eskową i jeszcze do tego dorzucę na pewno małe co nieco też eskowe w prezencie, jeżeli wy mi powiecie, jak to w ogóle z tym waszym wtorkiem. Jest okej? Czy mogłoby być lepiej? Czy może jest do niczego? Ale wiecie, że po południu to się wydarzy. No to czekam. Głosówki na Messengerze albo SMS-y pod 664 402 302. A jak ktoś czeka na taki duet Justin Bieber i Nicki Minaj, to się doczeka już za chwilę.
1: Reklama.

0: festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus

0: O was było. Superstar, Jamelia w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 13. Zapytałem, jak tam ten wasz wtorek się w ogóle układa i co tam u was słychać. I taka oto głosówka wpadła od Kuby.
1: Witam. Mój wtoreczek jak na razie przebiega bardzo spokojnie, ale już się nie mogę doczekać, kiedy skończę pracę. Za około godzinkę będę w domu, bo przyszła paczuszka, na którą czekałem, która zawiera części do samochodu i będą małe modyfikacje. Pozdrawiam i życzę miłego dziątka.
0: No trzeba przyznać, że Kuba jest mistrzem budowania napięcia i nastroju. Mam nadzieję, że częstotliwość w radiu tylko nie będzie u Kuby zmodyfikowana w tym aucie. Ale czasami to jest tak z oczekiwaniem na paczkę, która ma przyjść, przynajmniej faceci tak mają, że dobrze byłoby zdążyć jeszcze zanim żona w domu się pojawi, nie? Chociaż pewnie w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, więc drogi Jakubie, wyglądaj też listonosza, bo on przyniesie ci i jeskową torbę, i jeskową butelkę, i jeszcze coś na pewno do tego dorzucimy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
18: Oh.
17: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: I po reklamie.

0: Czasami mam tak, że chcę wam coś powiedzieć, a potem sobie pomyślę, nie, bo to jest zbyt smutne. Chciałem o tym powiedzieć, że jutro o tej porze to już będzie jesień. Czy komuś się z tego powodu zrobiło teraz smutno? Mam nadzieję, że w jesieni też się jesteście w stanie odrobiny piękna chociaż dopatrzeć. A jeżeli chodzi o hity na czasie, proszę bardzo, taka nówka sztuka za nami. Iben i Easy Bizu, All of My Love, za 4 minuty będzie 13.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem.

0: Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Zobaczmy jeszcze raz, czego można się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach mamy 13 stopni na plusie. Jakość powietrza jest dosyć dobra. Do końca dnia będzie towarzyszyć nam pochmurna i wietrzna aura, a słupki rtęci pokażą jeszcze o jedną kreskę więcej.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na ten dzień wielu czekało z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian, zaznacza premier. Rząd bierze się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie.
4: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na dwóch etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona. Będzie około 900 tysięcy złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
3: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-latek, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało 8 osób. O szczegółach Julia Ranosz.
5: 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Skażona woda na Dolnym Śląsku, alert RCB dostali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wszystko przez bakterie coli. Wody z kranu nie należy pić, ani też się w niej myć.
1: SK Kraśnik na czasie.
2: I Piotr Staszczuk, w Annopolu młodzi konstruktorzy mogą rozwijać swoje umiejętności za sprawą warsztatów z Lego robotyki. Uczestnicy przekonają się, że nauka może być świetną zabawą, a technologia może rozwijać, inspirować i dawać mnóstwo satysfakcji. Tamtejsze Centrum Kultury przygotowało zajęcia dla dwóch grup wiekowych, 6, 8 i 9, 12 lat. To w każdą środę między 16 a 19.15. Szczegóły dotyczące zapisów znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Centrum Kultury w Annopolu.
6: Lubię takie duety jak ten, który rozpocznie muzycznie tę godzinę z hitami na czasie, to Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Ciekaw jestem, czy wy macie w pracy taki duet z kim. Wiecie, wam się fajnie pracuje, śmieszkuje, wychodzi czasem do sklepu na przerwę. Dajcie znać. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: gdyby ktoś chciał teraz do mnie powiedzieć, pan trochę zwolni. Obiecuję, zaraz będzie trochę spokojniej, ale równie energetycznie, bo będzie tegoroczny hymn męskiego grania za nami. Everlasting to jest, no właśnie, też duet Armin van Buuren i Sasha. A propos tych duetów, słuchajcie, fajnie jest działać samemu, znać swoją wartość, swoją moc i swoją siłę, ale jak mamy kogoś do pary, kogoś do kompletu, kogoś takiego, kto nam pasuje, prawda, zupełnie inaczej idzie robota, zupełnie inaczej wszystkie rzeczy, żarciki, śmieszkowanie, plotkowanie, ale też kiedy trzeba się wziąć do pracy, pewnie robienie konkretnych rzeczy. W ogóle też wiele duetów zapisało się w popkulturze, poczynając od naszego dzieciństwa, no bo na przykład Tom i Jerry, nie? Albo Bolek i Lolek, Szrek i Osioł, Myszka Miki i Kaczor Donald, Wilki Zając, Timon i Pumba, co tam jeszcze? No idźmy dalej, duety historyczne i te prawdziwe. Maria Skłodowska, Kiri i Piotr Kiri na przykład. Albo John Lennon i Paul McCartney. O, to też był super duet. Batman i Robin, znowu wchodzimy w fikcję i popkulturę. Czy Sherlock Holmes i dr John Watson. No długo jeszcze mógłbym wymieniać te dueciki, ale pewnie ten najbardziej znany duet z największą mocą to ty i twoja żona, albo ty i twój mąż, o, albo przyjaciel, albo przyjaciółka, albo wasza teściowa i te wieczne suchary o niej. Dużo jest takich fajnych kombinacji, jak znacie taki dobry duet, albo sami go tworzycie. Dajcie znać na Messengerze w głosówce, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
18: I po reklamie. Peska.

0: Sana też uwielbia duety. Tutaj Sama, Było, Minęło w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos tych ulubionych duetów, przeoczyliśmy jeden, jakże ważny. Ale Piotrek nam o nim przypomniał.
1: Najlepszy duet i do wszystkiego to ja i mój szwagier.
2: Zaczynają się w SC.
0: Duet ze szwagrem, matko jedyna, jak to się zawsze kończy, prawda? Ale też świetnym duetem jest SK, no i te hity, które zaczynają się w SC, a tu się wszystkie hity zaczynają. No to bardzo proszę, Niemcy stoją za projektem, który nazywa się Neptunika i Niemcy stoją za hitem, który nazywa się What If. Jak to pięknie brzmi, to teraz posłuchajcie, z pewną odpowiedzialnością mogę was poprosić o to, żebyście zrobili głośniej.

0: Nie wiem, bo może Florida i T-Pain z numerem Low tak na was działają, że sobie pomyśleliście, aby człowiek na jakąś imprezę poszedł albo sam zrobił, a na przykład nigdy nie robiliście imprezy i to byłby wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, że jest taka opcja SK po raz pierwszy, Wisonte i Korościela i oni kasą mogą sypnąć na ten wasz pierwszy raz, czyli generalnie bardzo realnie mogą pomóc. Opiszcie to wszystko na SK.pl albo w naszej SK-owej apce i już może będziecie takimi organizatorami jakiejś swojej, nie wiem, pierwszej fajnej imprezy dla najbliższych znajomych, albo wcale nie tylko najbliższych, kombinujcie i zgłaszajcie się. Sońta i Korościel znowu zmierzą się z tym tematem SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Future man of Don, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Na kraśnickich termometrach możemy zobaczyć obecnie 14 stopni na plusie. Jest to najcieplejszy moment dnia. Do końca dnia też możemy spodziewać się chłodnych i silnych porywów wiatru, a na niebie nie zobaczymy zbyt wielu promieni słońca.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: SK.
19: 14. Agata Chruściak, zapraszam. 10-latka zaatakowana przez rok starszego chłopca toporkiem w stabilnym stanie. To najnowsze informacje po dramatycznych wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
20: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
19: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły

0: toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Policjanci przesłuchują teraz świadków. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskie. Wstępnie wiadomo, że był on związany z pracami przy montażu instalacji gazowej w suszarni zbóż. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępnie straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mają nawet własne igrzyska. Chodzi o dwa koty z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. Aktualnie koty rywalizują w takich dyscyplinach jak
1: bierki,
2: bilard,
1: piłkarzyki,
2: hokej,
1: kręgle.
2: No i na razie tyle.
1: Na razie tyle.
0: Mówią ich trenerzy, a kibicować możecie na profilu Koci Proceder.
3: SK Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, pięciu muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej, odwiedzi Kraśnik. Przed nami koncert z zespołu Quintet. Wydarzenie będzie gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy Quintet odbędzie się 16 października w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Początek o 18, a szczegóły dotyczące wejściówek możecie znaleźć na facebookowym profilu Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku lub na stronie kupbilecik.pl.
4: Słyszeliście sami przed chwilą, co te koty potrafią i co te koty robią. Więc jak wam się w pracy nudzi, to może też, nie wiem, bierki albo cokolwiek innego, to jest jakiś pomysł na to, żeby przetrwać byle do fajrantu. Shakira i Burna Boy, Die Die. Taki jest muzyczny początek tej godziny, jeżeli chodzi o hity na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Energetyczna, prawdziwa petarda Katy Perry, Hudson Gold w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Andrea Bocelli, nie sam, bo z Davidem Guettą i kompanią. Już wiecie, że szykuje się muzycznie nam tutaj wspomnienie mundialu. Ale słuchajcie, wracając do tego, co porabiamy w pracy. W pracy, wiadomo, bardzo często bywa fajnie, nie? Bo a nuż spadnie jakaś podwyżka albo premia? No można, można. Czasami trzeba sobie to trochę wychodzić. Dzisiaj mamy przy okazji dzień ćwiczenia przed lustrem właśnie rozmowę o podwyżkę. Żeby się tylko na tym ćwiczeniu nie skończyło. Więc jak już poćwiczycie, to rachciach do szefa proszę. Można sobie troszeczkę tam poplotkować, jakąś przerwę zrobić w pracy, coś tam wiadomo, nie? Jak to wygląda zdecydowanie. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. I pod 664-402-302 przyszedł SMS od Artura. SMS, który no, w tym przypadku dotyczy Artura, ale sytuacja może dotyczyć nie tylko jego, bo zbliża się koniec miesiąca i wiadomo, że różnie bywa. I Artur napisał, a mnie dzisiaj zwolnili z pracy. No to jeżeli wam się coś takiego przydarzyło, to przede wszystkim pewnie stało się tak dlatego, że nie rozpoznali się na waszym geniuszu zdecydowania. Po drugie, ta kolejna praca będzie dużo lepsza i na pewno z lepszym szefem. Arturowi wysyłamy małą eskową pocieszkę i mówimy tradycyjnie, będzie dobrze.
1: Radio SK. Reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.

0: Ależ przyjemnie ten numer cyka, co? W naszych głośnikach. Revenge Roots i Watermat. Take it slow, bullet. Tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie w Radiu SK. Ciekaw jestem, na co wy oczekujecie na przykład. Czy macie coś takiego, na co bardzo czekacie i już się doczekać nie możecie? A im bardziej czekacie, im bardziej się nie możecie doczekać, tym bardziej jakby przyjście tego momentu, tej chwili, czy może tej rzeczy, jeżeli jest to jakaś przesyłka, jakaś sprawa, którą sobie sprawiliście, kupiliście, się jakoś przeciąga, odciąga w czasie. A już najgorzej, jak ktoś jeszcze na przykład anuluje zamówienie albo nas informuje, że realizacja owego zamówienia się wydłuży. No to już najgorzej, prawda? To wtedy się cała zabawa trochę psuje i trochę się atmosfera kwasi. A po co to komu? A po co to komu? Jutro sobie na ten temat troszeczkę porozmawiamy o tych naszych oczekiwaniach. Na co, po co i dlaczego? Co tam być może się zepsuło? Będziemy się pocieszać, ale spokojnie. Gdyby ktoś tej pocieszki potrzebował teraz, to bardzo proszę. 22 minuty do godziny 15, czyli czas wtorkowego wolnego coraz bliżej i tego momentu, kiedy będziemy już po robocie, jak to mówią. A gdyby ktoś czekał na Jasona Derulo, to już za chwilę, bo Want to Want Me wam zagram.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Bring the beat back.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. Za 5 minut będzie godzina 15 i co się wydarzy za 5 minut? No może ktoś skończy robotę i będzie wolne, ale jeżeli jeszcze musicie trochę w tej pracy przetrwać, to będą z wami oni. Sońta i Karościel już po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Gdzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Kraśniccy kierowcy mogą powoli przygotowywać się na popołudniowe godziny szczytu. Na pewno na większe natężenie ruchu na podkacie na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską. Warto też być ostrożnym, przejeżdżając obok szkół. Termometry natomiast pokazują nam 13 kresek.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi m.in. o drony i sabotaż. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
11: Aby jak najmniej osób przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
12: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
10: Mówi Małgorzata Jurecka z tamtejszej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Za 3 godziny ćwierćfinałowe starcie naszych siatkarzy podczas Mistrzostw Europy na drodze biało-czerwonych Niemcy.
13: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
10: Mówi libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Polacy walczą o

0: obronę tytułu Mistrzów Europy.
1: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk, 22 września to dzień bez samochodu. W związku z tym w Kraśniku do końca dnia będziemy mogli korzystać z darmowej komunikacji publicznej. Wystarczy podczas kontroli albo przy wsiadaniu pokazać ważny dowód rejestracyjny samochodu. Mogą skorzystać na tym również osoby towarzyszące. Program nieodpłatnej pomocy prawnej pozwala na konsultacje z mediatorem czy skorzystanie z poradnictwa obywatelskiego. Ten jest dostępny dla mieszkańców powiatu przez 5 dni w tygodniu. Wystarczy odwiedzić budynek Wydziału Geodezji Starostwa lub Urząd Miasta w Annopolu.
1: Santa i Korościel,
3: czyli SK w Radiu SK.
4: Witajcie kochani, to kolejny przepiękny dzień przed nami. Dzisiaj pokonamy Niemców w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Jak pokonujemy Niemców, nieważne w czym, to zawsze jest piękny dzień, prawda?
5: Nieważne w co, ważne, że Niemców.
4: Ważne, że Niemców. Dzisiaj akurat w siatkówkę. Dzisiaj w siatkówkę, ale czy to by były bierki,
5: kobiety czy mężczyźni?
4: Mężczyźni. Mężczyźni, choć, no tak, mężczyźni.
5: Prawdopodobnie mężczyźni.
4: Łatwo Gang za moment w Radiu SK. Witajcie.

0: My Body Isn't Ready to Somber w Radiu SK, 10 minut po godzinie 15.
1: Tak jest, proszę Państwa, dla nas to jest pierwszy miesiąc pracy w Radiu SK i jest super, ale w związku z tym, że jest to pierwszy miesiąc, to Wy też coś pierwszy raz robicie z SK na SK.pl, piszecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i my te potrzeby finansujemy. Pani Arleta napisała, że ona chciałaby wypasać owce na halach i potrzebuje zakupu 1000 owiec.
0: Ale ma owce i jeszcze ich nie wypasała?
1: Nie, właśnie nie ma ani owce. Hal, ani owiec, nie ma nic, a chciałaby wszystko i chciałaby zakupu 1000 owiec. No, dość skomplikowane, fajne, ale dość skomplikowane. Czekamy na inne zgłoszenia na SKP.
0: Dobra, 1000 owiec, ale ja tego nie liczę, bo boję się, że zasnę.

0: She Doesn't Mind to Riviera w Radio SK. SK są tak rozcieli. No już, śpiewaj, śpiewaj.
1: Dzisiaj 22 września, kochani, i są dwa święta i mam nadzieję, Cinek, że przynajmniej jedno z tych świąt świętowałeś. Uwaga, skup się. No. Pierwsze to jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. A drugie Światowy Dzień Nosorożca.
0: Nie, ale, ale zdziwiłbyś się, gdybym przyjechał do pracy nosorożcem.
2: Reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: pamięcią mama to Jennifer Lopez w Radiu SK. No i spotykamy się na antenie Radia SK z Michałem, który napisał na sk.pl, że chciałby spełnić sobie z nami i ze swoją miłością swojego życia swój pierwszy raz. Jaki to ma być pierwszy raz, Michale? Witaj.
1: Witaj, cześć. To ma być pierwszy raz masaż w gorącej czekoladzie, oczywiście. Gorącą czekoladą.
2: A jak to się robi? Ja tego w ogóle nigdy w życiu nie widziałem. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy nie ściemniasz. Udowodnij, że coś takiego istnieje w ogóle, Michał.
1: Ja sam specjalistą nie jestem, ale czasami na jakieś masaże chodzę. Są różne typy masażu, olejkami, czekoladą, więc no istnieje, na pewno istnieje.
0: A czy masz jakiś ulubiony rodzaj czekolady do tego, na przykład z orzechami albo rodzynkami, czy to by była, nie wiem, bombolada może, coś takiego?
2: Albo gorzka,
0: deserówka
1: moja
0: może.
1: Moja ulubiona czekolada, no to oczywiście, może tutaj firmy nie będziemy wymieniać, ale
2: nie
1: oczywiście z czekoladami, bo z orzechami. W salonie masażu pewnie używają jakiejś specjalistycznej. Jak pójdę na masaż, na pewno spróbuję i dam wam znać, jak smakowała.
2: I ty wtedy pójdziesz tam z dziewczyną swoją, tak?
1: Oczywiście.
2: Aha, wiemy, że dobrze wyglądasz, Michał, bo jesteś na siłce teraz, prawda?
1: Jestem na siłowni, tak, z kolegą.
2: Co jest dzisiaj grane? Klata i triceps, czy plecy i biceps?
1: Bardziej FBW.
2: Co to znaczy?
1: Trochę klaty, trochę barków, trochę brzuszka.
0: Ale nogi robisz, nie? Bo wiesz...
1: Nogi raz w tygodniu są robione.
0: No to bardzo, nie odpuszczaj nóg.
2: Dobra, Michał, super. Gratulujemy ci serdecznie. Wysyłamy cię na masaż w czekoladzie z twoją dziewczyną. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, bawcie się dobrze. Hej.
2: Trzymaj się, heja.

0: David Tavares w Radiu SK. Jak jest taka piosenka, to się mówi, że ona jest tak pod nóżkę, nie?
1: Mówisz, jest
0: tak?
1: Zdecydowanie pod nóżkę, chyba że na przykład ktoś siedzi przy stole, nie chce mu się ruszać, to jest pod rączkę, bo sobie ręką tak tupie.
0: Albo na kierownicy można sobie stukać.
1: Na kierownicy, to jest szczególnie dla naszych słuchaczy, którzy się wracają teraz z tego, z pracy, nie?
0: Mamy ostatni dzień lata, proszę Państwa, a na Kasprowym Wierchu spadł śnieg.
1: Tak, akurat, to pewno jest jeszcze z zeszłej zimy i górale po prostu mówią, nie, świeży, przyjedźcie, zobaczcie. Moim zdaniem to jest z zeszłej zimy, oni mówią, już jest świeży.
0: A nas nie obchodzi zeszłoroczny śnieg, więc nie wiem, po co o tym mówimy. To jest Radio SK, za chwilę gramy dalej, żał będzie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie.

0: O co tam chodzi, że chłopaki nie płaczą, czy chłopaki niech płaczą? Bo ja nie wiem, czy to chanie jest nieme.
1: Nie, bo teraz jest taka tendencja, że chłopaki też mogą płakać, bo to jest normalne i że też, też możesz być wrażliwy, czy niby chłopaki nie płaczą, ale nie, spokojnie, niech płaczą. No to nie, nie ma w tym nic złego.
0: Niech płaczą.
1: Chyba najpierw jest nie płaczą, a potem chyba jest niech płaczą.
0: Niech płaczą. Bo ja myślałem, że to ha jest nieme, jak w nazwisku ujek.
1: Co ja ci mówiłem o twoim myśleniu, Michał?

0: Wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Narutowicza, Kościuszki, Aleja Tysiąclecia czy Urzędowska. Tam kierowcy mogą przygotować się nadal na większy ruch. Bądźcie też ostrożni, mijając pieszych. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokazują nam 13 kresek na plusie.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Artura K., byłego policjanta, który zajmował się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
18: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami,
17: którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin i to niezależnie od formy zatrudnienia. Przepisami na najbliższym posiedzeniu zajmie się Sejm. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
19: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy. Dopóki mogę i będę miał siłę, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
17: Mówi kapitan naszej reprezentacji, a mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45.
20: SK Kraśnik News.
21: I Piotr Staszczuk. W gminie Zakrzówek klub dziecięcy zyskał dofinansowanie w ramach projektu Aktywne Place Zabaw. Mowa o 300 tysiącach złotych. Dzięki temu najmłodsi mogą spodziewać się ścieżki sensorycznej, małej architektury czy urządzeń do zabawy, które mają wspierać rozwój ruchowy, kreatywność i samodzielność dzieci. Do grudnia 30 seniorów z gminy Kraśnik będzie mogła wziąć udział w Moście Pokoleń. Chodzi o akcję mającą na celu aktywizację uczestników. Oficjalne otwarcie projektu w ten czwartek o godzinie 17 w świetlicy w Karpiówce.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli SK w Radiu SK.
24: No i jesteśmy kochani i szykujemy się do konkursu Państwa Miasta. On się tak nazywa, ale tam nie ma ani państw, ani miast. Są zmyślone przez nas kategorie. Natomiast dzisiaj literka B. Podam przykład może, co?
25: Dobrze, w porządku.
24: Proszę, Michał odpowiada. Literka B. Kategoria coś większego od słonia.
25: Bawołów 1000. Może być?
24: Nie może być.
0: Może być. Proszę Państwa, zgłaszajcie swoje kandydatury na eskowym messengerze. Na eskowym messengerze zostawiacie swoje numery telefonów i później my dzwonimy w tej sprawie, ale zanim to się odbędzie, to będą jeszcze piosenki. I Cinek, mamy jedną prośbę. Jeżeli mnie szanujesz, jeżeli mnie serio szanujesz, tak, zagraj teraz piosenkę Bella Ciao.

0: Right Round w Radiu SK. To jest ten moment, kochani, gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj mamy i panią, i pana, i bardzo dobrze. Pani to jest pani Agnieszka. Cześć, Agniecha.
2: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Czemu w zgłoszeniu napisałaś bizon i dopiero później numer? O co chodzi z tym bizonem?
2: A nie wiem, bo taką w radiu usłyszałam, co jest większe od słonia.
3: Ale
0: fajnie, on jest mniejszy, ale spoko odpowiedź.
3: Zależy, no? Jaki bizon.
0: Dobrze, Agnieszka, twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Mateusz, czy chciałbyś życzyć powodzenia w rywalizacji swojej konkurentce?
4: Oczywiście.
0: Ale wiesz, że jej powodzenie oznacza twoje niepowodzenie?
4: Zgadza się.
0: Okej, okay. Twoja sprawa. To jest twój biznes, my nie będziemy się wtrącać.
3: Moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj literka B, jak co, jak plan B na przykład. Aha, aha. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika i wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie w sumie 3 punkty. Odpowiadacie w kolejności alfabetycznej, czyli najpierw to będzie Agnieszka, a potem Mateusz. Jeżeli wszystko jest jasne, to gramy. Gramy?
0: Czekaj, czekaj, zapytajmy. Jasne, jasne, kochani?
2: Jasne.
0: Okej.
3: Okay. No to w takim razie zaczynamy od Agnieszki. Kategoria pierwsza. Coś niewidzialnego.
2: Oddech?
0: Co takiego?
2: Oddech?
0: Oddech nie jest na B.
3: Nie jest na B, tak.
0: Oddech nie jest na B, a poza tym super.
3: Także punkt dla Mateusza. Mateuszu, twoja kategoria. Coś pachnącego. Czas
0: bańki.
3: Minął.
0: Bańki powiedział.
3: Bańki na no czasie, uznajemy, tak.
0: Bańka wstańka. Dobra, jest 2-0 dla Mateusza. Agnieszko, skup się, bo jeżeli nie odpowiesz, to będzie koniec gry. A jeżeli odpowiesz, to gramy dalej. 2-0 na razie dla Mateusza.
3: Okay. Agnieszko, twoja kategoria. Można to włożyć do buzi.
2: Lizak.
0: Ale lizak nie jest na B.
2: Baton.
0: Zapuść do czasu.
2: Boże, nakręciłam się.
0: Było w miarę dobrze. Wygrywa Mateusz.
3: Mateuszu, co wybierasz? Torbę z sygnowaną logo Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Ja poproszę torbę.
3: Torba okay. Jest dla ciebie, butelka w takim razie dla Agnieszki. To też można włożyć do buzi i jest na B. Jakby co.
0: Gratuluję wam serdecznie, kochani. Agnieszka, bardzo się cieszymy, że masz dobry humor. Mamy nadzieję, że teraz będziesz wiedziała, że oddychanie i lizak nie są na B, a poza tym super. Dobra?
2: Okej, okay, pozdrawiam serdecznie.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Państwa.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Pisze się Miley Cyrus. Stąd moje pytanie. Pisze się Miley Cyrus.
1: Nie wiem, co chcę zrobić, ale boję się.
0: Słuchaj, no. Jak nazywałaby się Miley Cyrus, gdyby była pomarańczą?
1: A nie wiem.
0: Miley Cytrus.
1: Miley Cytrus.
0: Mocne, nie?
1: Okej. Okay. A jak nazywałaby się polska Miley Cytrus?
0: Miley Cebula.
1: Nie. Mandaryna.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Supermodel to Måneskin w Radiu SK, dokładnie w 17:30. Michał, jest news z Grecji, wakacyjny, ale śmiertelnie poważny, dlatego bardzo bym prosił, żebyś nie żartował, dobrze?
1: Śmiertelnie poważny.
0: Okay. Dwóch starszych panów w Grecji pobiło się o leżak taki plażowo-basenowy i jeden nie żyje, zmarł. Bo przegrał tę bitwę, nie ma leżaka ani życia.
1: Zupełnie mnie to nie śmieszy, uważam, że to nie jest temat do żartów, ale to też nie pierwszyzna. Nie wiem, czy wiesz, że legendarna bitwa pod Cedynią również zaczęła się o awantury o leżak. Także dobrze, że skończyło się na jednym trupie. Z tego możemy się cieszyć.

0: Only Girl, Rihanna w Radiu SK za 23 minuty, godzina 17. Pewnie zastanawiacie się, co w tym momencie robi Rihanna.
1: A ile mam prób, żeby odgadnąć?
0: Jedną.
1: Goli nogi.
0: Tak!
1: Naprawdę?
0: Nie. Pracuje nad nową muzyką i facet ASAP Rocky powiedział, że ona jest w studiu i cooking, czyli gotuje, czyli robi nową muzykę.
1: A to jest ASAP Rocky Balboa, że tak dopytam?
0: Tak, to jest ten ASAP.
2: ASAP Rocky Balboa. Fajny facet.
0: Dokładnie on.
2: Twardziel. Radio SK.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: października na scenie amfiteatru przy Festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Take Me Back to są hity na czasie w Radiu SK, Kaigo i Max Macnone. Twój ulubiony artysta, z tego co wiem.
1: Tak, to jest mój ulubiony artysta. Na drugim miejscu jest Maryla Rodowicz, a na trzecim miejscu Sanach.
0: Bardzo
1: tak
0: wspaniale.
1: Tak wygląda moje podium. Dzisiaj jest ostatni dzień lata, proszę Państwa, także proszę korzystać póki czas, że się tak wyrażę. Za chwilę w SC Newsy zapraszamy.

0: niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Ruch na kraśnickich drogach powoli się uspokaja, jednak nadal warto zdjąć nogę z gazu, zbliżając się do wylotówek z miasta. Uważajcie też na skrzyżowaniach. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to termometry pokazują nam 12 stopni powyżej zera.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności dramatu w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynkę przewieziono do szpitala.
4: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłem się tego.
3: Mówił jeden ze świadków. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się ona najzwyczajniej nie zmieścić na totemach cenowych.
5: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry.
3: Komentował Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy z kolei, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest ona zgodna z rzeczywistością. Turcja, Grecja i Egipt to tu najchętniej spędzaliśmy wakacje za granicą. W kraju, w topce może i góry, choć interesują nas też lokalne atrakcje.
6: Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć.
3: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. A jeżeli chodzi o mniej oczywiste kierunki, to chętnie wyjeżdżaliśmy również na Dolny Śląsk czy Podlasie.
1: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk, mundurowi wraz z przedstawicielami samorządu rozmawiali o obronie ludności i ochrony cywilnej. Głównymi tematami wczorajszego spotkania w starostwie powiatowym były lokalizacja i oznaczanie miejsc ukrycia, szkolenia mieszkańców i instytucji oraz budowa systemu alarmowego i ostrzegania. Zajęcia pływackie w Kraśniku otrzymały rządową dotację. To 80 tysięcy złotych. Chodzi o pływackie ABC dla uczniów. Zastrzyk gotówki z budżetu umożliwi udział w zajęciach dla ponad 260 dzieci, głównie z klas 1-3 szkół podstawowych.
7: Sońta!
8: Sońta!
7: I Koroście!
8: I Koroście!
7: Czyli
8: SK!
7: SK!
8: Radio
7: SK!
9: 2 minuty po 17, wracajcie już do domu, kochani. My tymczasem pomagamy naszym słuchaczom. Słuchacz Teodor z Krasnego Stawu pisze na nasz

0: Messengerze.
1: Okay.
0: Panowie, wiem, że pomagacie słuchaczom, pomóżcie i mi. Chcę sprzedać Volkswagena Passata, rocznik 2002, a żeby go uczynić bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego kupca, chciałbym cofnąć licznik. Aha. Czy wiecie, jak to zrobić?
1: Ja nie wiem za bardzo, nigdy tego nie robiłem, a nie wiem, cofanie samochodem nie cofa licznika?
0: Nie, to nie cofa licznika. No, można cofnąć, żeby miał mniejszy przebieg, nie? Żeby miał mniej nalatane, jak to się mówi.
1: A co? Mniej nalotu?
0: Mniej nalotu.
1: A cofanie do tyłu też nie pomaga?
0: Też, cofanie do tyłu też nie, ale mam nadzieję, że słuchacze Radia SK pomogą panu Teodorowi z Krasnego Stawu. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Może będą nagrody.

0: 12 minut po 17, słuchacie Radia SK, proszę już nie siedzieć w pracy, bo tej godzinie to nie wypada siedzieć w pracy, można siedzieć w domu albo chociaż w samochodzie.
1: Zdecydowanie. A propos samochodów, napisał do nasz słuchacz Teodor z Krasnego Stawu, który ma taki niecny pomysł, nie najładniejszy powiedziałbym, bo Teodor ma Passata rocznik 2002, chce go sprzedać, no i chciałby troszkę cofnąć licznik, żeby samochód na tych ogłoszeniach wyglądał na bardziej atrakcyjny. W tej sprawie jest z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry pani Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani kiedykolwiek, proszę powiedzieć szczerze, specjalnie nie podaję pani nazwiska, żeby policja się nie doczepiła. Proszę powiedzieć szczerze, czy pani kiedyś cofała licznik w samochodzie?
2: A gdzie jest ten licznik? Czy każdy... W którym miejscu?
0: Czy ten licznik w ogóle istnieje, czy to jest taka głowica pod uszczelką?
2: A tego Passata to można by było już na złom oddać.
1: Nie, absolutnie nie.
2: Nie?
1: To jest perła niemieckiej motoryzacji.
2: Aha.
1: No dobrze, ale wiesz co, Jadziu, no bo ty...
2: Ale on starszy niż ty.
1: Troszkę starszy niż ja i w porównywalnym wieku do ciebie, 2002 rok.
0: I też nie bity.
1: Dobrze, Jadzia nie cofała licznika i fajnie, uczciwa kobieta, natomiast są ludzie, którzy wiedzą, jak cofnąć licznik, nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gorliwa modlitwa do świętego Krzysztofa cofa licznik o ponad 2000. I więcej razy się człowiek pomodli, tym bardziej cofa.
1: Jadziu, modliłaś się kiedyś do świętego Krzysztofa?
2: Nie.
1: Czyli nie chciałaś cofać licznika?
2: Absolutnie nie.
1: Okej, w porządku. Dziękujemy ci, Jadziu.
2: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiamy.

0: Just Dance to Lady Gaga w Radiu SK, hity na czasie. No i pomagamy naszemu słuchaczowi Teodorowi z Krasny Staw.
1: Z Krasnego Stawu.
0: Ta miejscowość się nie odmienia, znaczy mi się nie odmienia.
1: Aha, mi się odmienia, no mniejsza o to. Chodzi o to, że...
0: Teodor sprzedaje Volkswagena Passata 2002, tylko chciałby cofnąć licznik, żeby zwiększyć jego wartość. My nie wiemy, jak to zrobić. Aha. I polecamy też tego, no ale chcemy mu pomóc, tak? No, słuchacz nasz pan, tak?
1: Oczywiście.
0: No i słuchamy waszych propozycji nagranych głosówek na eskowego Messengera.
2: Jeśli chodzi o cofnięcie licznika, to działa, ale teraz tutaj nie pamiętam. Albo naraz wciskamy gaz i hamulec, albo klakson i sprzęgło. Jedno z tych robi zrzut ekranu, ale jedno na pewno cofa licznik.
1: Teodor, to zrób oba. Najwyżej będziesz miał zrzucony ekran.
0: Zrzut ekranu się przyda do ogłoszenia.
1: Oczywiście, to się też przyda. No, oczywiście, żeby oddać sprawiedliwość naszym słuchaczom, większość sugeruje Teodorowi, żeby nie oszukiwał, żeby sprzedał z taką tą. No, ale...
0: Ale tutaj widać akurat, że słuchacz dzwonił za SO, także porada jak najbardziej słuszna.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. Dzisiaj pomagamy słuchaczowi Teodorowi z Krasnego Stawu. Chciał zmienić samochód, no tamten wysłużony, można powiedzieć, Passat, rocznik 2002, i słuchacz Teodor pyta, jak cofnąć licznik, żeby samochód zyskał na cenie ewentualnie. Słuchacze nie bardzo wiedzą, jak cofnąć licznik, ale wiedzą, co zrobić, żeby pojazd zyskał na cenie. Słuchamy.
1: Cześć, Martin z tej strony. Wiem, jak podnieść wartość Passata o 100%. Stary, zatankuj go do pełna.
2: Tak, to tak jak w tym dowcipie. No. Zatankowałem dzisiaj za 450 zł i pani na stacji powiedziała, do zobaczenia jutro.

0: piosenka była dobra, zanim dograł się do niej Mata, czyli młody Matczak. Znasz Matę?
1: Oczywiście, znam też starego Matczaka, on jest dobry z ekonomii, z prawa, z gospodarki, ma dużo pieniędzy.
0: A znasz takiego artystę Polak GBP?
1: Polak LGBT?
0: Nie.
1: Paru takich zdań.
0: To też jest Mata, tylko tak nagrywa pod Wielkiej Brytanii, pod takim pseudonimem.
1: A w Czechach jak nagrywa?
0: Skute Bobo.
1: Skute Bobo w Czechach?
0: Nie. Ale miał taki pseudonim, Skute Bobo, tak się kiedyś mianował.
1: No trudno, za chwilę Meduza SC.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: W składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Body to Top Love, Radio SK, hity na czasie, a już za chwilę za sterami Radia SK, Łukasz Duńczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to będą takie hity, których się będzie dobrze słuchało nawet w tym Passacie, którego chcieliście sprzedać.
2: A, to na pewno, te Passaty były wyposażone w bardzo dobre radioodbiorniki. Wiesz co, Łukasz, ja nie powinienem tego robić, ale ja zajrzałem w to, co ty przygotowałeś.
1: No i co tam ciekawe?
2: I czy ja mogę zdradzić naszym słuchaczom,
1: dawaj,
2: czy nie bardzo?
1: Zdradzaj, no.
2: Zacznie się od Tame Impali, a później będzie Faruko, ty kojarzysz odcinek tego Faruka?
0: Oczywiście, że Faruko kojarzę.
1: No,
0: mój ulubiony Faruko.
1: Plastiki będą trzeszczały, mówię wam.
0: Zapraszamy.
1: Łukasz Duńczyk od 18:00, zapraszamy.
2: Dobra.

Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Słupki rtęci w Kraśniku obecnie pokazują nam 12 kresek na plusie i temperatura będzie powoli już tylko spadać. To do 9 stopni w nocy. Jutro w dzień będzie podobnie jak dziś. Odnotujemy maksymalnie 15 kresek, z tym, że na niebie zobaczymy trochę więcej słońca.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Czas skończyć z zabijaniem, tak w kontekście wojny w Ukrainie, mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu, argumentując, że co miesiąc giną tam tysiące ludzi. Jak przekonywał, Rosja i Ukraina zmierzają do zakończenia wojny. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt.
9: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: SK Sport News.
8: Nasi siatkarze właśnie ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna z Niemiec.
11: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
12: Wierzę w naszych chłopaków.
8: Mówili nam kibice, a spotkanie to swego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0.
13: Naszej drużyny nie jest łatwo złamać zagrywką.
8: Przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja, która pokonała Rumunię 3-0. A nasza piłkarska kadra jest na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.
9: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: SK Kraśnik News.
14: I Piotr Staszczuk. W Annopolu przy rynku 46 pojawił się defibrylator AED. Urządzenie jest w łatwo dostępnym miejscu dla każdego, kto będzie potrzebował pomocy i udało się je zakupić ze środków pochodzących z 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol Szansa. Słysząc syrenę alarmową, przede wszystkim zachowajmy spokój, przypominają strażacy z Kraśnika. Jak zaznaczają druhowie, ważne jest wtedy jednak oczekiwanie na oficjalne komunikaty i stosowanie się do poleceń służb.
10: Imprezka.
15: Imprezka.
10: Imprezka.
15: Eska.
10: Eska.
16: I to jest wyjątkowo meczowa imprezka. Zapraszam Was na eskową strefę kibica. Kibicujemy naszym siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy. Wyciągajcie chipsy, jakieś tam inne przekąski, a ja się zajmę graniem, żebyśmy się za bardzo tym meczem nie stresowali. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Swedish House Mafia, Luckily. To są letnie hity na czasie w Radiu SK. Dzisiaj ostatni dzień lata, ale tylko w kalendarzu, bo SK przedłuża lato. Ja powiem wam tylko tyle, warto słuchać Eski już jutro od rana, bo my nie będziemy witać jesieni, my będziemy przedłużać lato. Od samego rana aż do wieczora będziemy grali wam najlepsze letnie hity na czasie, także bądźcie z nami. A teraz kibicujemy polskim siatkarzom, którzy walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. No i powiem wam, że dobrze idzie. Prowadzimy 13 do 11. Trener Niemców przed chwilą aż musiał poprosić o czas, także wróżę szybkie 3-0. Mam nadzieję, że to się spełni. No właśnie, a dlaczego wy tego meczu nie oglądacie? Czym jesteście teraz tak zapracowani, że nie możecie tego meczu tak na spokojnie obejrzeć, że nie możecie teraz sobie usiąść przed telewizorem i pokibicować polskim siatkarzom? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego nie możecie teraz obejrzeć tego meczu? A ja gram dalej. Naughty Boy i Sam Smith już teraz.

0: romantyczna i wyciszająca Zalia. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Na ukojenie tych meczowych emocji polscy siatkarze grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, 20-19 prowadzimy. Polscy siatkarze co jakiś czas odskakują na kilka punktów, potem tę przewagę tracą, ale cały czas są na prowadzeniu i to jest najważniejsze. A wy dlaczego tego meczu nie oglądacie, Ada?
1: Nie oglądamy meczu, bo wracamy od okulisty. Nasze wyniki słabe, ale mamy nadzieję, że polscy siatkarze poprawią nasze nastroje. Pozdrawiam.
0: Jak wygrają z Niemcami, to radość będzie większa niż po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Ada, jako okularnik powiem ci tyle, nawet do tych zaparowanych szkiełek po wejściu do ciepłego pomieszczenia da się przyzwyczaić. A, no i Ada, proponuję jeszcze jedną rzecz. Jak już wrócicie do domu z tego okulisty i włączycie mecz na telewizorze, to i tak miejcie eskę włączoną w tle. To ja wam będę mówił, jaki jest wynik, żebyście się nie musieli wpatrywać w te małe cyferki w rogu ekranu.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
7: Biedronka.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Pamiętacie te czasy? Rok 2010. Mundial w RPA i hymn od Shakiry. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Ale dobra, słuchajcie, dajcie spokój z tym mundialem. Teraz siatkówka się liczy. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami. Jest dobrze, krótko mówiąc. Pierwszego seta wygraliśmy 25-23. W drugim też jesteśmy na prowadzeniu. Teraz mamy plus 5 punktów, słuchajcie. 10-5 Polacy prowadzą w drugim secie. Ale nasza słuchaczka Justyna tego meczu nie ogląda, bo ona ma ważniejsze rzeczy do zrobienia.
1: A ja nie oglądam meczu, bo robię szarlotkę z lodami, także wpadajcie.
0: A to Justynka, nie przeszkadzaj sobie. Śmiało rób tę szarlotkę. Eska ci powie, jaki jest wynik. Domownicy pewnie będą tam krzyczeli z salonu przed telewizora. A ty sobie spokojnie tę szarlotkę rób, bo może jeszcze zdążysz na końcówkę meczu.
2: Reklama.

0: Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

Armin Van Buuren w Radiu SK. Polscy siatkarze demolują Niemców. Oni naprawdę nie mają z nami szans. Właśnie wygraliśmy drugiego seta i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy prowadzimy już 2-0. Ale teraz szybka zmiana tematu. Słuchajcie, bo ja właśnie wyczytałem, że wystartował najdłuższy rejs pasażerski świata. Trwa ponad rok, 371 dni i w tym czasie odwiedza się 62 kraje i coś takiego kosztuje ponad 500 000 zł. No jak ktoś ma, to wystarczy zabrać urlop i można jechać, prawda? Tylko że tu się pojawia inny problem, słuchajcie, bo weź tutaj teraz namów teściową, żeby przez ten czas się psem zajmowała i kwiatki podlewała.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu.

0: złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy Kraśnika i okolic mogą przygotować się na klimakterium i już, czyli spektakl, który będzie obchodzić swoje 20-lecie na scenie. Historia opowiada o czterech przyjaciółkach, które spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają w drażliwy temat problemu menopauzy na piosenki i tańce. Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Jedne chcą poddać się zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku ćwiczeń lub jogi. Jeżeli jesteście zainteresowani spektaklem, zapiszcie datę 25 października. W tym celu wystarczy odwiedzić Centrum Kultury i Promocji. Szczegóły na Facebooku instytucji.
9: Muzyką się żyje.
10: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama królowa Mariah Carey. A to jest spora promocja dla polskiej artystki, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 12 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, Alicja Szemplińska w tym roku zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie. I to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa impreza, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską aż po Azję. No i w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
11: Imprezka.
10: A ja teraz gram wam najbardziej aktualny hit świata obecnie, Ostatni dzień lata. Oni czekali przez całe wakacje, żeby zagrać ten numer dzisiaj. Gibbs i Igo. Myślę, że wszyscy teraz możemy pomruczeć razem z nimi i przedłużyć lato jeden dzień. SK lato przedłuża, my jesień odwołujemy. Łukasz Zuńczyk, cześć.

0: Ale ona ma piękny, kojący głos. Kaśka Sochacka z Dawidem Podsiadło w Radiu SK. Ale dobra, słuchajcie, spokoju nam wystarczy. Teraz czas na imprezkową nowość.
1: Hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się na nowościach znamy. Codziennie podrzucamy wam najlepsze, świeże propozycje z różnych stron świata i teraz kawałek brytyjskiej produkcji od producenta D.O.D., którego możecie z Eski kojarzyć na przykład z takiego hitu. To było Think About Us w duecie z Sonim Foderą. A teraz D.O.D. zrobił swój własny hit. Sam stworzył beat i naprawdę bardzo mu to wyszło. I'll Be There już teraz w Radiu SK. Zaczyna się niewinnie, ale za chwilę wleci dobry bas. Tak na pobudzenie dla naszych siatkarzy, którzy co prawda prowadzą 2-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Niemcami, ale w trzecim secie to Niemcy na prowadzeniu 13-11. D.O.D. już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy najlepsze hity na czasie na wieczór, przy których można odpocząć po całym dniu i uspokoić się po meczowych emocjach, ale teraz jest moment na świętowanie. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy rozbili Niemców, nie dali im dojść do głosu. Słuchajcie, po prostu ich zniszczyliśmy, wygraliśmy 3-0. Lekkie problemy były tylko w pierwszym secie, a potem 2 sety do 17. Co prawda w trzecim secie trochę próbowali nas tam ograć, ale polscy siatkarze szybko nadrobili zaległości, a Niemcom, że tak powiem, psycha siadła. No i co tam sąsiedzie, że tak powiem, co sąsiad taki zdenerwowany? Pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo, słuchajcie. Niezależnie od tego, jaki to jest etap rozgrywek, to jest zawsze jak wygrać Mistrzostwo Świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.

0: Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Daddy Swims w Radiu SK. Numer idealny na obniżanie wtorkowego ciśnienia. Chociaż teraz krew w żyłach buzuje po tym sukcesie polskich siatkarzy. Wygraliśmy z Niemcami 3-0 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, więc to jest naprawdę dobry wieczór. Ale dlaczego jeszcze? No właśnie, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj wieczorem poprawiło humor? Prawie tak bardzo jak to zwycięstwo polskich siatkarzy. Co jeszcze? Dlaczego ten wieczór jest dobry? Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Czekam na wasze głosówki. Ja słuchajcie, zapewniam was, że to nie jest moja złośliwość, że to jest czysty przypadek, że ja teraz gram Annę Naklap i Ale Farbena, czyli niemieckich artystów, no ale to może być na otarcie łez dla naszych sąsiadów.

końca. Wakacyjny hicioroska razem na antenie Radia SK w ostatni dzień, w ostatni wieczór lata 2026, bo najbliższej nocy, dokładnie o godzinie 2:06 zacznie się astronomiczna jesień, ale nie u nas, nie w Radiu SK. SK przedłuża lato, letnią atmosferę. Mamy dla Was bardzo dużo wakacyjnych hitów. Polecam jutro słuchać Radia SK. Od rana do wieczora będziemy mieli dla Was najlepsze wakacyjne hity na czasie, żeby przedłużyć letnią atmosferę, żeby ta jesień się nie zaczęła, żeby to wszystko odwołać. A ja Was przed chwilą zapytałem, dlaczego to jest dobry wieczór, co Wam dzisiaj humor poprawiło wieczorem. No i Basia pisze, że przed chwilą wchodzi do pokoju syna, a tam porządek, posprzątane, co się stało, i ona nie rozumie, dlaczego on to zrobił, bo zawsze miał syf. Wiesz co, to ja nie polecam pytać o oceny w szkole, bo to może mieć związek, ale nie musi. Może twój syn po prostu nadepnął na klocek, który był położony gdzieś na podłodze i go zabolało. W każdym razie dobrze wyszło.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł.

0: wiesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, w Zakrzówku odbędą się bezpłatne warsztaty z malowania akwarelami. To już w najbliższy weekend. Zajęcia poprowadzi Artur Przybysz. Te są skierowane zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych artystów. Tematem spotkania będą malby. Same warsztaty to dobry sposób na naukę malowania oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności artystycznych. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, wystarczy, że w najbliższą sobotę odwiedzicie Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówku. Początek o 11:00, wcześniej jednak należy zgłosić się telefonicznie. Potrzebny numer znajdziecie na facebookowym profilu placówki.
9: Muzyką się żyje.
10: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka poleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też pracuje nad nowymi kawałkami i to naprawdę z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy Węgiel w mediach społecznościowych. A tą legendą, uwaga, jest Jerry Wanda Duplessis, który jest, uwaga, cenionym producentem, który stworzył takie hity jak Hips Don't Lie od Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc słuchajcie, być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. A tymczasem ikona polskiej muzyki Maryla Rodowicz zapowiada trasę koncertową. Artystka ogłosiła serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa koncertowa. Artystka zdradziła w rozmowie z Radiem SK, że to będzie show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy. I choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli Rodowicz pojawią się też goście. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest Julia Wieniawa. Szczegóły i wywiad z Marylą Rodowicz mamy dla Was na SK.pl.
11: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
10: Imprezka. A tymczasem przyjemnościami się zajmujemy, bo już wtorek odchodzi powoli. Można odpocząć już 2 minuty po godzinie 20. Dlaczego macie dobry humor, Ania, w tej sprawie?
12: Dzisiaj wszyscy moi uczniowie mieli odrobione zadanie domowe.
10: Ale żeś ich wyszkoliła. Gratulacje, Aniu. Gramy hity na czasie. Łukasz Zuńczyk, cześć. Jak to u Was wygląda? Dlaczego dzisiaj wieczorem macie dobry humor? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Ania przed chwilą. A już teraz z muzyczną głosówką wlatuje Damiano Dawid. To jest Wieczór z hitami na czasie.

0: mówiłem, że będzie letnia atmosfera w ostatni wieczór lata 2026. Dono Mari Lucenzo w Radiu SK, a teraz czas na chwilę relaksu z nowością.
1: Zaczynają się w Esce.
0: W Esce zaczynają się nie tylko hity, ale też kariery nowych artystów. Odkrywamy wschodzące gwiazdy. Ten artysta jeszcze nie jest popularny w Polsce, ale my coś czujemy, że będzie, bo ma chłopak talent. Nazywa się Dati, pochodzi z Gruzji, a mieszka w Budapeszcie na Węgrzech. I nagrał numer, którego tytuł przypomina jakieś hasło, może PIN do karty bankowej? Chociaż nie, bo to jest 5 cyfr. Po prostu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Już teraz w Radiu SK. A może ktoś teraz nalewa sobie gorącej wody do wanny i planuje tak troszeczkę poleżeć, odpocząć? Myślę, że ten numer będzie pasował idealnie. Dati w Radiu SK.

0: od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 28 minut będzie godzina 21. A teraz pozwólcie, że ja trochę zmienię klimat. Uwaga. Tak aktualnie brzmi wyjście w Tatry. Zaczęła się zima i to taka, słuchajcie, prawdziwa. Biała zima ze śniegiem. Dzisiaj w Dolinie Pięciu Stawów było 16 cm świeżego śniegu. Teraz prawdopodobnie jest jeszcze więcej. I tego śniegu jest tyle, że Topr dzisiaj, w ostatni dzień lata, 22 września, ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jeszcze się lato nie skończyło, słuchajcie. Ale spokojnie. Jeszcze przyjdzie ocieplenie. Jeszcze przyjdzie odwilż. Prawdopodobnie w okolicach 24 grudnia.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie, no i przypominamy, dzisiaj mamy bardzo ważną rocznicę, słuchajcie, możemy świętować dokładnie 11 lat temu. Od dzisiaj Robert Lewandowski przeszedł do historii światowej piłki nożnej, bo to właśnie 11 lat temu strzelił te słynne 5 goli w 9 minut. Gdy wchodził na boisko, Bayern Monachium przegrywał z Wolfsburgiem 0-1 i chwilę później było już 5-1. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne.
0: Wtedy trener Bayernu Monachium Pep Guardiola aż się złapał za głowę. Nie wiedział po prostu, co się dzieje. Wszyscy byli tam w szoku. I do tej pory, słuchajcie, nikomu nie udało się powtórzyć tego wyczynu, żeby strzelić 5 goli w 9 minut. No ale słuchajcie, skoro wtedy Robert Lewandowski to zrobił, to może jakoś mu się uda to powtórzyć. Skoro wtedy to zrobił dla klubu, to może tym razem dla reprezentacji, co? Liga Narodów się zbliża i jest okazja, żeby się wykazać. A my gramy młody rapowy talent, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Robin Schulz i Watermet z Radiem SK. Możecie się odstresować po całym dniu. Za 5 minut będzie godzina 21, a za nieco ponad 5 godzin, dokładnie o godzinie 2:06, zacznie się astronomiczna jesień, więc to są dosłownie ostatnie chwile lata. Ale mam też dobrą informację. My w Radiu SK przedłużamy lato i jutro od samego rana aż do wieczora przez cały dzień będziemy grali najlepsze wasze ulubione letnie hity na czasie, bo SK przedłuża lato.

0: RMFFM.sk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Stal Kraśnik zaczyna od zera. Klub nie składa broni. Stal przechodziła w ostatnich miesiącach przez poważny kryzys. Problemy finansowe doprowadziły do groźby likwidacji klubu. Później udało się go tymczasowo uratować, zbudować nową drużynę i dokończyć sezon w trzeciej lidze. Stal spadła jednak z rozgrywek, a z powodu problemów finansowych i organizacyjnych nie przystąpiła do czwartej. Teraz pojawiła się szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Szczegóły zbadał nasz reporter Artur Mazurek.
2: W ostatnim tygodniu przedstawiciele działaczy i kibiców spotkali się z burmistrzem Kraśnika Krzysztofem Staruchem. Rozmowy dotyczyły przyszłości klubu i powstania nowego podmiotu Stal Kraśnik. Jak przekazują przedstawiciele Nowej Stali, burmistrz zadeklarował, że nowy klub będzie mógł korzystać z dostępnej miejskiej infrastruktury sportowej. Zapowiedział też, że będzie starał się wspierać dalsze funkcjonowanie i rozwój Stali. To dopiero początek drogi. Przed nowym klubem wciąż sporo pracy i decyzji, a działacze zapowiadają, że będą na bieżąco informować kibiców o kolejnych krokach, to na swoim profilu facebookowym.
1: Działacze zapowiadają, że będą na bieżąco informować kibiców o kolejnych krokach. Informują i zachęcają, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. W minioną sobotę odbyły się kolejne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Celem takich spotkań jest przygotowanie mieszkańców województwa na sytuacje kryzysowe i zagrożenia z powietrza. Działania prowadzili lubelscy strażacy w komendach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Młodszy kapitan Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Chcemy przygotować społeczeństwo, jak zareagować. Wcześniej przygotować społeczeństwo, żeby ludzie nie reagowali nagle, a byli wcześniej przygotowani, jak rozróżnić sygnały alarmowe, te ochrony ludności, od sygnałów alarmowych remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, a także od sygnałów odwołujących. Chcemy uczulić, żeby wcześniej znaleźć miejsce schronienia, żeby wiedzieć po prostu, jak zareagować wcześniej, a nie nagle i natychmiast, w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Do tego posłuży nam aplikacja Gdzie się ukryć, na której znajdziemy wyszczególnione punkty schronienia, które są dostępne w różny sposób, jedne 8-godzinnie, inne 16, a jeszcze inne całodobowo.
4: A jak z osobami starszymi, które często są wykluczone cyfrowo i nie mają możliwości skorzystania z takiej aplikacji, jak Państwo chcecie docierać do takich osób?
3: Na pewno będziemy próbowali docierać przez różnego rodzaju media. Jeżeli starsze osoby nie korzystają z internetu, no to poprzez właśnie takie przekazy, poprzez relacje radia i innych pozostałych mediów, które mogą w ten sposób właśnie przekazać starszym osobom, żeby chociaż usłyszały, że coś takiego się dzieje i powiedziały o tym swoim znajomym.
1: Krajowe treningi reagowania na sygnały alarmowe organizowane są przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze z treningów ruszyły pod koniec sierpnia tego roku. Eksperci alarmują, cukrzyca to już nie epidemia, a pandemia. Cukrzyca typu drugiego rozwija się podstępnie i przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. W Polsce cierpi na nią już ponad 3,5 miliona osób. Główną przyczyną wzrostu zachorowań jest wysoce przetworzona żywność oraz spadek aktywności fizycznej.
5: W tej chwili obserwujemy bardzo niepokojący trend, że pojawia się ona i jest rozpoznawana u coraz młodszych osób, nawet u nastolatków. Corocznie przybywa nawet około 300-400 tysięcy nowych rozpoznań cukrzycy, także jest to olbrzymi problem społeczny.
1: Tłumaczy profesor Grzegorz Dzida z USK nr 1 w Lublinie. W codziennej walce z chorobą kluczowe okazują się proste nawyki pacjentów oraz odpowiednia profilaktyka. Niezwykle ważne jest prawidłowe przechowywanie leków, a także higiena podczas pomiarów glukometrem. Eksperci przypominają również, że wczesne wykrycie stanu przedcukrzycowego daje realną szansę na cofnięcie zmian poprzez zmianę diety i ruch. Historyk z Kraśnika Dominik Schulz od wielu lat jeździ do Ukrainy, prywatnie i w celach naukowych. Od początku pełnoskalowej agresji organizuje też pomoc humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów. Wsparcie organizował m.in. dla Polaków, którzy tam żyją, oraz dla ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. Teraz zbiera fundusze na stacje ładowania dla mundurowych przebywających w strefie zero.
6: Ja, będąc historykiem specjalizującym się w dziejach Europy Wschodniej, uważam, że mam pełną świadomość i myślę, że nie tylko ja, choć z tą świadomością wydaje się, że w skali kraju nie jest mimo wszystko w ostatnim szczególnie czasie najlepiej. Mam świadomość zagrożenia, jakie wiąże się ze Wschodem, a dokładnie z odwieczną, imperialną polityką Federacji Rosyjskiej. Mając wielu znajomych, przede wszystkim zawodowych w Ukrainie, postanowiłem zacząć im nieść pomoc.
1: Tym razem nie będzie jechał do Ukrainy z zebraną pomocą, a przekaże ją niebawem na terenie naszego kraju. SK Kraśnik. Problem nielegalnego hazardu rośnie, wyniki pokazują niepokojący trend. Według raportu naukowców Skull nawet 15% dorosłych internautów w Polsce przynajmniej raz skorzystało z nielegalnych serwisów hazardowych. Ponad 8% robi to natomiast regularnie. Co różni ich od osób grających legalnie?
0: Jaki jest profil socjodemograficzny graczy korzystających z oferty nielegalnej? To, co różnicuje, to wiek. Są to osoby przeciętnie młodsze, płeć, częściej są to mężczyźni oraz są to osoby, które posiadają więcej długów niż wśród graczy korzystających z oferty legalnej. To było około 40% tych, którzy mają zadłużenie i ponad 50% wśród graczy korzystających również z oferty nielegalnej. Tutaj zwróciłbym uwagę na to, że w szeregu zmiennych socjodemograficznych nie zaobserwowaliśmy różnic. Nie było różnic w miejscu zamieszkania, wykształceniu, statusie związku czy dochodach. I nasz wniosek z tego jest taki, że to nie jest tak, że problem nielegalnego hazardu dotyczy jakiejś konkretnej grupy społecznej, w szczególności czasami stereotypowo się przedstawia tak, że to jest problem młodych mężczyzn. To tak nie jest, są te tendencje, ale więcej cech łączy graczy w ogóle niż dzieli ich na tych, którzy grają nielegalnie i czy grają tylko legalnie. Natomiast to, co zdecydowanie różnicuje te dwie grupy, to profil gry. Gracze, którzy korzystają z oferty nielegalnej, grają częściej, intensywniej i kieruje nimi trochę inna motywacja, mianowicie bardziej kierują się w kierunku hazardu z powodów ucieczkowych, żeby radzić sobie z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, również po to, żeby zwiększyć swoje pobudzenie oraz z powodów społecznych. Natomiast te dwie grupy nie różnią się pod względem motywów finansowych, czyli można powiedzieć, że równie mocno motywy finansowe są obecne w jednej, jak i w drugiej grupie. Natomiast te przyczyny emocjonalne są bardziej charakterystyczne dla grupy korzystającej z oferty nielegalnej. I teraz takie najmocniejsze wyniki, nawet nas zaskoczyła skala różnic w zakresie zdrowia psychicznego pomiędzy osobami, które korzystają z oferty nielegalnej w porównaniu do pozostałych graczy. Po pierwsze, ryzyko zaburzenia hazardowego jest znacznie wyższe, ponad dwukrotnie wyższe wśród graczy korzystających z serwisów nielegalnych. Ponad 66%, 2/3 tych osób można określić jako graczy problemowych. Tu ważne zastrzeżenie, to nie jest tak, że my jesteśmy na podstawie badania przekrojowego w stanie stwierdzić, czy gra w serwisach nielegalnych powoduje większe uzależnienie, czy też odwrotnie, czy osoby, które mają problem hazardowy, kierują się w stronę oferty nielegalnej. Obie te drogi są możliwe, obie te drogi są opisane w literaturze. Z jednej strony ważne jest to, że dostawcy nielegalni, ich nie obowiązują żadne przepisy dotyczące ograniczeń, czy gry odpowiedzialnej, czy ostrzeżeń, więc jakby mogą te swoje maszyny wirtualne ustawiać w taki sposób, że zwiększają ryzyko uzależnienia od hazardu. Z drugiej strony osoby, które mają problem z hazardem, mogą się kierować w stronę oferty nielegalnej, zwłaszcza kiedy na przykład stosują samoograniczenie, samowykluczanie w ofercie legalnej. Także niewątpliwym wynikiem jest to, że ta grupa, która korzysta z oferty nielegalnej, jest zdecydowanie bardziej obciążona pod względem zdrowia psychicznego niż nawet inne osoby korzystające z hazardu. Drugim obszarem zdrowia psychicznego to były szkody. To jest ważne, ponieważ my z reguły patrzymy na hazard, że on przynosi szkody głównie ekonomiczne. Zresztą ten nasz system monitorowania hazardu jest też tak ustawiony, że mamy monitorowanie zysków, strat, podatków itd. Ale w gruncie rzeczy z punktu widzenia zdrowia publicznego hazard dotyczy wielu rodzajów szkód relacyjnych, szkód psychologicznych, szkód na zdrowiu, szkód w pracy. Ten poziom szkód oscyluje około 40%. Około 40% tych ludzi doświadcza szkód w każdym z tych obszarów, również w obszarze konfliktu z prawem. Natomiast w grupie porównawczej mamy od 5 do 8%. Więc to jest taka różnica, która jest super wyraźna. Jeśli chodzi o takie twardsze, to jest również przesiewowo badane. No to przede wszystkim mamy 28, prawie 29% samobójczego w porównaniu do 12,5% w grupie porównawczej. 40% podwyższonego ryzyka depresji w porównaniu do 22% powiedzmy w grupie porównawczej. Podobne wyniki mamy dla objawów lękowych, też około 40% w stosunku do 20%. Także widać, że nielegalny hazard jest nie tylko problemem dla Ministerstwa Finansów, powiedzmy, czy dla finansów publicznych, czy finansów nawet prywatnych, ale jest przede wszystkim problemem zdrowia psychicznego i problemem również środków, które społeczeństwo i poszczególni ludzie ponoszą wskutek korzystania z tej oferty.
1: Wskazuje dr Rafał Bartczuk z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Wyniki badań pokazują, że do gry na nielegalnych stronach przyciągają brak ograniczeń, atrakcyjna oferta oraz iluzja kontroli nad własnymi decyzjami.
7: To, co jakby szczególnie rzuca się w oczy już na podstawie analizy tego pełnego materiału, ponieważ to były transkrypcje godzinnych, półtora godzinnych, dwugodzinnych wywiadów, czasem bardzo, bardzo rozbudowane wypowiedzi, właśnie takie bardzo długie historie tych osób badanych, z których my, bazując na metodzie analizy tematycznej, wydobywaliśmy pewne powtarzające się wątki, pewne powtarzające się tematy, kategorie. Natomiast pięć takich głównych wątków, taka trochę uproszczona synteza. Pierwsza rzecz to taka, że generalnie gracze zwracali uwagę na to, że gry nielegalne są bardzo łatwo dostępne, są łatwo wyszukiwane, po wpisaniu w przeglądarkę pokazują się jako jedne z pierwszych. Często są po prostu znajdowane przypadkiem, to znaczy ktoś wpisuje kasyno online, pojawia się link, pojawia się możliwość grania, łatwa rejestracja i po prostu granie, zastanawiając się nad tym i nie mając świadomości tego, że to jest platforma nielegalna w Polsce. I niektórzy gracze zwracają uwagę na to, że często te platformy po prostu przypominają platformy legalne, one się niczym nie różnią, więc to tym bardziej utrudnia jakiś taki wybór świadomy, czy zwrócenie uwagi na to, że z tą grą, którą wybieram, coś może być nie tak. Drugi wątek, który szczególnie mocno wybrzmiewał, dość ciekawy, to jest takie przeświadczenie bardzo mocno wyrażane przez graczy o tym, że gry nielegalne są bardziej korzystne pod względem ekonomicznym. Są bardziej opłacalne, większe są wypłaty, są różne bonusy, są różne jakieś takie możliwości wygrania większych pieniędzy. Gracze zwracają uwagę na to, że te gry są nieopodatkowane, więc w ich świadomości jest takie przekonanie, że skoro nie trzeba było z tych gier odprowadzić podatku, to znaczy, że te pieniądze trafiają do mnie. Zamiast podatku dla państwa, to ten podatek trafia do mnie, więc dzięki temu ja w tych grach więcej zarabiam, więc ten motyw korzyści ekonomicznych, on wielokrotnie się powtarza. Kolejny taki wątek, na który zwracają gracze, który też się powtarza, to jest szeroka oferta. Gracze mówią o tym, że na rynku nielegalnym jest po prostu dużo większy wybór gier. Jest ich wiele różnych rodzajów, wiele różnych typów, jest wiele możliwości grania, bądź też są gry, które w ogóle są niedostępne albo w bardzo ograniczonym stopniu dostępne w tej ofercie legalnej. Tutaj szczególnie takie stanowisko wyrażali gracze pokera. Czwarty taki główny z tych tematów, coś co pojawia się w grach nielegalnych i na co gracze zwracają uwagę, to są takie mechanizmy powrotu. To znaczy takie aktywne działania ze strony dostarczycieli gier nielegalnych, mające na celu przyciągnięcie graczy, zachęcenie ich do gry, powrót do gry, przytrzymanie tych graczy poprzez różnego rodzaju właśnie komunikaty bezpośrednie, promocje, bonusy na powrót, nagradzanie tego, że ktoś regularnie gra, czyli wszelkie aktywne działania, które mają na celu utrzymanie zaangażowania gracza. I piąty taki wątek, do którego za chwilkę przejdę, to jest niejednoznaczność ryzyka. Z jednej strony gracze, definiując nielegalny hazard, mówią o tym, że to jest w żaden sposób niekontrolowane, że to jest poza prawem, że to może być niebezpieczne, że to może być taki obszar nadużyć, oszustwa, że mogą w jakiś sposób zostać oszukani, ale z drugiej strony te przekonania o korzyściach płynących z gier nielegalnych, między innymi tych takich wyobrażonych korzyściach ekonomicznych, tej atrakcyjności, są na tyle silne, że jakby ta świadomość szkód nie ma takiej mocy, która powstrzymywałaby przed sięganiem do tych gier, więc dostrzega się taki duży dysonans w tej świadomości z jednej strony ryzyka, a z drugiej strony jednak w tym, że osoby podejmują tą aktywność.
1: Mówi profesor Bernadeta Lelonek-Kuleta, współautorka badania. Eksperci przewidują, że w ciągu 5 lat skala tego zjawiska wzrośnie o około 13%. Wpływać na to może między innymi ukryty marketing w mediach społecznościowych oraz obniżający się wiek graczy. Około 25 sklepów i 650 miejsc parkingowych w Kraśniku ma powstać największy dotąd park handlowy. Inwestycja ma być realizowana przy ulicy Nadstawnej. Chodzi o obiekt o powierzchni około 18 tysięcy m2. Ma być największym tego typu obiektem w mieście i całym powiecie kraśnickim. Więcej dowiedział się nasz reporter Artur Mazurek.
8: Inwestorzy planują około 25 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Wśród najemców mają znaleźć
2: się m.in. sklep spożywczy oraz market z ofertą dla domu i budownictwa. Będą też sklepy z branży odzieżowej, sportowej, drogeryjnej i wyposażenia wnętrz. Na 5-hektarowej działce zaplanowano również duży parking na około 650 samochodów. Inwestycja ma powstać w sąsiedztwie istniejącego supermarketu.
9: Budowa ma ruszyć latem przyszłego roku, a otwarcie parku handlowego jest planowane na 2028 rok. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
10: SK Kraśnik News.
9: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów usłyszycie o historii kolekcjonera meteorytów z naszego regionu. Poznacie też jedną z kraśnickich fundacji i to, czym się na co dzień zajmuje. Zostańcie z nami.
10: SK Kraśnik.
9: W swojej kolekcji posiada około 200 meteorytów z całego świata. Najcięższy waży około 2 kg. Na co dzień prowadzi planetarium i obserwatorium. Pan Józef Baran z Urzędowa zajmuje się obserwacją kosmosu już od kilkudziesięciu lat. O swojej działalności opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
11: To na początek proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z meteorytami i obserwowaniem kosmosu.
12: No wszystko zaczyna się chyba w dzieciństwie, w domu. W sytuacji, w jakiej człowiek się wychowuje i jego samego zainteresowania tym światem, co jest dookoła. Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Pierwsze, myślę, spojrzenie w niebo i dziwna historia z obserwacją księżyca. A no właśnie księżyc. Jako małe dziecko spoglądałem na ten księżyc i pytanie od razu, dlaczego raz jest taki chudziutki, nagle staje się w pełni okrągły, no i szukanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. No i tak po kolei to tak wciągało człowieka ten kosmos, co tam właściwie jest, dlaczego to tak się wszystko w nocy na przykład świeci, tyle punkcików, tyle takich gwiazd, jak się potem okazało. No i zdobywanie, szukanie wiedzy, szukanie odpowiedzi, co to jest i układanie jeszcze wówczas nie wiedząc, że to można nazwać gwiazdozbiorem, układanie swoich jakichś tam konstelacji, no zupełnie nieraz zupełnie nietrafnych wobec tego, co nam przedstawia nauka, czyli te moje konstelacje były zupełnie inne nazwy, jakieś czy zwierzę, czy jakiś przedmiot widziany przeze mnie. Oczywiście weryfikowało to życie. No takim właśnie Orion jest przykładem. Kiedy wieczorami spoglądałem na niebo, widziałem w tym Orionie nie Oriona jako takiego, tylko koronę odwróconą do góry, czyli te trzy gwiazdy i do dołu mnie to się pięknie układało w koronę. A później się okazało, że to są nogi i pas Oriona. No to dobrze, to już przyjąłem to jako taką właściwą nazwę i niech tak będzie. No i tak po kolei, gdzieś tam przy Orionie, co jest? No to jest Syriusz, taka bardzo najjaśniejsza gwiazda nieba. Czyli Syriusz, psia gwiazda, gwiazdozbiór wielkiego psa. No i tak dalej, po kolei chodziło się po tym niebie i poznawało, że tutaj jest ta ekliptyka, po której wszystkie te gwiazdozbiory wędrują w ciągu roku, czyli poszczególne gwiazdy zodiaku. No i tak dalej, oczywiście ten słynny, każdemu praktycznie znany wielki wóz, a to jest wielka niedźwiedzica, okazuje się. A jeżeli przedłużymy linię od dwóch gwiazd do góry, okazuje się, że trafimy na gwiazdę polarną, przy której, która jest jakby końcem ogona małej niedźwiedzicy. Pomiędzy tymi dwoma szaleje smok, no i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się tak fajnie poukładało. A jeszcze co ciekawe, bo w Urzędowie mieszkają przecież potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Warto o tym też pamiętać. No między innymi ta stacja bolidowa, którą tu mamy, powstała dzięki temu, że Magda Matysiak-Hewelkę w Warszawie nawiązała kontakt właśnie z chłopakami, z ludźmi z PKM-u, czyli tego polskiego takiego głównego punktu, gdzie właśnie te materiały się na bieżąco przesyła. No i dzięki temu też to wszystko się do tej pory, od 2006 roku działamy w ramach tej stacji bolidowej. No to są tysiące już detekcji, tysiące meteorów. No i dzięki tejże stacji i tym kilkunastu, a nawet już myślę, że już ponad 20 takich jest w kraju, te wszystkie złożone ze sobą dane pozwoliły na odkrycie kolejnych rojów meteorów, które sobie wybiegają z gwiazdozbiorów, a słynny gwiazdozbiór Perseusza i Perseidy, no to już historia i właśnie ta historia zaczęła się od 2006 roku, kiedy to właśnie powstała ta stacja bolidowa. I takie większe zainteresowanie meteorami tutaj na terenie Ośrodka Kultury w Urzędowie, czy u nas na Mikuszewskim robimy spotkania. Bierzemy też udział w zlotach astronomicznych. Jeździmy do Niedźwiad pod Bydgoszcz. U nas było już czterokrotnie organizowane takie ogólnopolskie spotkanie. No i właśnie te meteoryty prezentujemy praktycznie wszędzie, gdzie tylko możemy. Mamy też na Mikuszewskim własne planetarium, takie obwoźne. Jadąc na przykład do szkół z planetarium, z programami planetaryjnymi dla odpowiedniej grupy wiekowej, odpowiedni program, też prezentujemy meteoryty. I wówczas to mamy tylko fragment naszego w ogóle zbioru, bo blisko 200 meteorytów to jest ciężko zaprezentować, ale po kilkanaście z każdego rodzaju meteorytów, czyli to meteoryt kamienny, żelazno-kamienny i żelazny, pokazujemy, jak wyglądają. Młodzież, dzieci mogą wziąć do ręki, mamy taki kawałek, dwa ponad kilogramy żelaznego meteorytu, wówczas widać, jaka to jest moc tegoż kosmosu.
11: I ten dwukilogramowy jest najcięższy, jaki Państwo posiadają, tak?
12: Tak, reszta to raczej taka drobnica, ale tylko po to, żeby właśnie zebrać, na mapie można oznaczyć miejsca, że ze wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, mamy te meteoryty.
11: I jak te meteoryty trafiły tutaj do Urzędowa, skoro, tak jak pan mówi, są z całego świata?
12: No należy do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, które zajmuje się badaniem meteorytów, wymianą. Ludzie z towarzystwa wymieniają się meteorytami, kupuje się, no praktycznie poprzez zakupy wszystkie meteoryty, co u nas są, stąd się znalazły.
11: W Ośrodku Kultury w Urzędowie znajduje się też obserwatorium. Czy z niego można korzystać?
12: Tutaj w Ośrodku Kultury mamy teleskop z prowadzeniem takim automatycznym. Jest to 10-calowy w systemie Newtona teleskop, natomiast w systemie Newtona 12-calowy jest u nas prywatnie na Mikuszewskim. I jeżeli tylko pogoda dopisuje, to sobie sam, jak są ciekawe zjawiska, lubię pooglądać, a można się umówić telefonicznie, czy poprzez Facebooka, czy Messengera, także jest to dostępne.
11: Wspominał pan o tym, że ogląda pan ciekawe zjawiska. A co to tak naprawdę są ciekawe zjawiska? Bo jak ja patrzę w niebo wieczorem i widzę dużo gwiazd, księżyc, no to dla mnie jest to już super widok i bardzo mnie interesuje, co według pana jest ciekawe w tym naszym niebie.
12: No jeżeli już człowiek poznał gwiazdozbiory, poznał, jak to wszystko jest poukładane na niebie, to wchodząc głębiej w to wszystko, no to cóż, możemy właśnie do ciekawych zjawisk zaliczyć no, te koniunkcje, które, czyli zbliżenie planet do siebie, czy zakrycie przez księżyc planet, czy gwiazd wyraźniejszych, jaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach, gdzie po ekliptyce sobie księżyc chodzi. I A na czym to polega? No, zakrycie i odkrycie gwiazdy przez Księżyc. Obserwujemy gwiazdę, ona jest blisko brzegu Księżyca. Nagle jakby ktoś odciął światło, zgasła, czyli ona się schowała za Księżyc. Po jakimś czasie znowuż z drugiej strony ona nam się pokazuje. No cóż jeszcze, ciekawe zjawisko, czyli te koniunkcje, no ostatnio Saturn-Jowisz, to było naprawdę wydarzenie setek lat, za ileś lat dopiero, może 400, już nie pamiętam dokładnie, ale ponowna będzie taka sytuacja, także to są takie fajne zjawiska, ciekawe. Co jeszcze? No przez teleskop nie warto na przykład oglądać rojów meteorowych ze względu na to, że no teleskop to jest mała powierzchnia nieba, natomiast jeżeli sobie usiądziemy czy położymy się nawet i będziemy widzieli dużą część nieba, to na pewno w którymś momencie w trakcie, jak przechodzi Ziemia przez rój, wówczas pięknie można sobie pooglądać, jak takie jasne kreski meteorów spalających się w atmosferze nam się pojawiają. Właśnie to są te Perseidy, słynne sierpniowe. 12 sierpień, 13 i następnie po tygodniu, po około 20 sierpnia. I no i co? Zaćmienia Księżyca na przykład w teleskopie super widoczne. Zaćmienia, czy częściowe zaćmienia Słońca też przez teleskop możemy podziwiać lepiej niż przez gołe oko. Także no myślę, że to są najważniejsze te rzeczy do oglądania teleskopa.
11: Zajmuje się pan obserwacją nieba od kilkudziesięciu lat. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się technologia i czy to jakoś się wpłynęło na obserwacje kosmosu?
12: No takim przykładem niech będzie nasz wyjazd na zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca nad Balaton na Węgry, rok 99, gdzie mieliśmy do dyspozycji jedynie aparaty na klisze, a dzięki nowej technologii naprawdę skok niesamowity. To, co było wówczas niemożliwe, czyli jedno zdjęcie i koniec. Ewentualnie próba nakładania na siebie klatek, ale to było żmudne. Natomiast w tym momencie mamy do dyspozycji już technologię, która pozwala na zwielokrotnienie, kilkaset czy nawet może tysiąc razy można nałożyć na siebie poprzez stakowanie obraz nieba i wówczas wychodzą cudeńka. To, co my widzimy gołym okiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nasze oko nie potrafi zebrać tyle danych. A w kosmosie naprawdę jest mnóstwo kolorów. Oczywiście to jest związane z różnymi chemicznymi, jak to nazwać, no każdy pierwiastek inaczej po prostu świeci i można dzięki temu, że wiemy, że ten pierwiastek świeci na czerwono, drugi na niebiesko, możemy wiedzieć co oglądamy. A naprawdę w kosmosie jest tyle kolorów, że artysta, malarz nawet takich kolorów może nawet jeszcze nie widział i nie namalował. Także kosmos jest naprawdę czymś wyjątkowym i warto patrzeć w niebo, warto podziwiać niebo i poznawać, zadawać sobie pytanie, dlaczego to tak jest. No, Ziemię poznaliśmy już dosyć mocno, chociaż jeszcze wiele jest do odkrycia, a kosmos naprawdę daje nam coraz większe możliwości poznawania go. Niech jeszcze takim przykładem będą planety, które się odkrywa coraz to nowe wokół gwiazd tutaj nam w miarę bliskich. Profesor Wolszczan jako pierwszy na świecie odkrył planetę pozasłoneczną, a w tej chwili praktycznie każdego dnia odkrywane są coraz to więcej tych planet, egzoplanet tak zwanych, planet wokół, krążących wokół innych gwiazd, innych tych, w innych światach. Taki Gabriel Murawski tutaj z Suwałk, na przykład młody chłopak, jest właśnie w tym kierunku takim człowiekiem ciekawym, który dzięki właśnie tej technologii, która właśnie jeszcze za czasów Wolszczana, profesora Wolszczana, który tamtymi metodami badał, tutaj chłopak dzięki komputerom, dzięki nowej właśnie technologii może na przykład odkrywać czy obserwować odkryte już te egzoplanety. I co ciekawe, te metody tylko w, no, dosłownie w ułamkach procentu widzą, rozróżniają pojaśnienie lub pociemnienie gwiazdy, która te pociemnienia właśnie dają nam wiedzę o tym, że właśnie przechodzi przed tarczą taka właśnie egzoplanetka. Taka drobinka z naszego punktu widzenia, a poprzez naszą technologię my ją widzimy. Ułamek procenta, to nie jest 1, 2, 3%, ale ułamek. To są rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło, że można aż tak dokładnie badać.
9: Obserwatorium znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, a także w miejscowości Mikuszewskie, gdzie pan Józef prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.
10: SK Kraśnik.
9: Fundacja powstała w 2009 roku i głównie zajmuje się pisaniem oraz realizacją unijnych projektów. W taki sposób chce pomagać innym ludziom. A jak konkretnie wygląda ta pomoc? O tym mówi prezes Fundacji Liderzy Sukcesu Agnieszka Zbytniewska.
13: Fundacja Liderzy Sukcesu powstała w 2009 roku. Jest fundacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmuje się tak naprawdę pisaniem i realizacją unijnych projektów. Staramy się zdobywać środki unijne i dzięki tym środkom pomagać ludziom. Pomagać ludziom w sensie realizacji różnych planów zawodowych, bądź też w sensie zdrowotnym. Uczestniczymy w różnych projektach, które nie są finansowane również z Unii Europejskiej. Bardzo dużo projektów piszemy w takiej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, gdzie naprawdę ludzie merytorycznie bardzo dobrze podchodzą do nas i realizujemy różne takie ważne zadania dla osób niepełnosprawnych. Poza takimi projektami zajmujemy się głównie działaniami związanymi z doradztwem zawodowym, z organizacją szkoleń i staży. Organizacja szkoleń, czyli mamy projekt, który zaczyna się najpierw określeniem ścieżki zawodowej dla danego uczestnika, później takimi krótkimi spotkaniami z osobami takimi jak coach, tak żeby jeszcze porozmawiać właśnie na temat kwalifikacji, na temat tego, czy osoba chce coś zmieniać w swoim życiu, czyli też takie trochę podejście psychologiczne. Jeżeli potrzeba, to również są spotkania indywidualne, takie organizowane z psychologami. I przechodzimy do etapu szkolenia. Szkolenia różne, począwszy od czeladniczych szkoleń, dających zawód kucharza, zawody takie budowlane, remontowe, poprzez szkolenia florystyczne, opiekunka dziecięca, opiekunka osób niepełnosprawnych. Osoby po ukończeniu tych szkoleń są kierowane przez nas na staże, wybierają sobie miejsce stażu same, bądź pomagamy im w tym poprzez pośrednika pracy. Miejsce stażu, w którym osoby są przyjmowane, jest tak jakby, ta umowa stażowa jest zawierana na 6 miesięcy. Takie wynagrodzenie, które w tym momencie obowiązuje dla takiej osoby, to jest 1800 zł brutto. I na rękę, czyli netto, to jest kwota około 1400 zł. Po stażu, czyli po tych 6 miesiącach, osoba albo trafia na rynek pracy, czyli mamy osoby z deklaracją zatrudnienia i musimy tak naprawdę starać się, żeby tych osób było jak najwięcej, bo do tego zobowiązują nas wskaźniki w projekcie. Natomiast jeżeli nie uda się z różnych przyczyn, często są to przyczyny też niezależne od tych osób, zdrowotne albo jeszcze jakieś inne, które rodzinne sytuacje, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia. Wtedy osoba rejestruje się w Urzędzie Pracy i w dalszym ciągu próbujemy w jakiś sposób tą osobę wspierać czy przekazywać informacje o tym, jakie są dostępne na przykład w Kraśniku miejsca pracy, oferty pracy. Także na tym polega tak jakby taka główna działalność fundacji. Poza tym fundacja utworzyła żłobek w Annopolu, żłobek na 20 miejsc z działania 1-5, to było w 2013 roku. Funkcjonuje do dzisiaj. Myślę, że cieszy się w miarę dobrą opinią, bo niedawno rozmawialiśmy z rodzicami w celu monitorowania właśnie sytuacji. Dzieci nasze są wspaniałe, kochane i umieją tyle rzeczy, że naprawdę śpiewać, recytować, tańczyć, malować. To są po prostu dzieci wszechstronne. Kolejne działanie, często współpracujemy z różnymi instytucjami, prowadzimy szkolenia, czyli startujemy tak jakby w przetargu, ponieważ fundacja jest instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w rejestrze instytucji szkoleniowych w Lublinie, więc mamy tą możliwość i staramy się właśnie uczestniczyć też i w takich przetargach i realizujemy szkolenia. Jest nam o tyle łatwiej, że mamy doświadczenie w tym, w jaki sposób wypełniać dokumentację dotyczącą projektów, bo głównie to są szkolenia właśnie finansowane ze środków unijnych, dlatego cała dokumentacja, która towarzyszy tym szkoleniom, nie przeraża nas. Mamy własną bazę trenerów, z której korzystamy, realizując nasze własne projekty, dlatego mówię, nie jest to dla nas jakimś problemem, żeby w szkoleniach startować. Mamy kilka takich wyjazdów integracyjnych za sobą, mamy wyjazdy integracyjne, które realizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych, uczestników właśnie różnych zajęć, które prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Także z Powiatowym Centrum współpracujemy również na zasadzie organizacji różnych takich projektów. Ostatnio w ubiegłym roku realizowaliśmy taki projekt, w ramach którego zatrudnialiśmy z fundacji rehabilitanta, który właśnie świadczył usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami zajęć właśnie Centrum tutaj Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Jeżeli chodzi o naszą fundację, wiadomo, nie jest nam lekko, bo jesteśmy fundacją, nie prowadzimy takiej typowej działalności gospodarczej, ale tak naprawdę nie wszystko przekładamy na pieniądze, dlatego że naszą motywacją do tego, żeby działać, głównie są takie sytuacje, które zdarzają nam się w trakcie realizacji projektu. Opowiem tutaj o jednej takiej, która do tej pory została mi w pamięci, ale takich sytuacji jest więcej. Mieliśmy uczestnika projektu, emerytowaną nauczycielkę ze stwardnieniem rozsianym, do której po pierwszym telefonie, takim rekrutacyjnym, po pierwszej rozmowie, którą akurat na mnie to wypadło, ja z nią przeprowadziłam, pani stwierdziła, że to jest niemożliwe, żeby takie dobre warunki jej zaoferować i to jest niemożliwe, co ja mówię, to jest po prostu nierealne, żeby w ten sposób móc pomóc człowiekowi, czyli tak jakby fundacja mogła jej pomóc. Zaoferowałam tej pani możliwość takiego dowożenia na zajęcia, wyjścia z domu właśnie, bo kobieta już kilka lat była tylko i wyłącznie w domu, ponieważ to stwardnienie jednak było tak bardzo dokuczliwe, że uniemożliwiało jej wyjście z domu. No i pani była bardzo zamknięta, pomimo tego, że nauczyciel, wiadomo, ma taki charakter, że potrzebuje rozmowy i kontaktu z innymi ludźmi. Przez tą chorobę jednak to gdzieś tam uległo zmianie. Udało nam się do tej pani dotrzeć, udało nam się naprawdę zorganizować ten transport odpowiednim samochodem, także kobieta na wózku mogła być przewieziona na zajęcia. Mało tego, udało nam się później zorganizować jej miejsce stażu niedaleko jej miejsca zamieszkania, gdzie była również dowożona wynajętą przez nas odpowiednią taksówką. I po zakończeniu tego właśnie całego wsparcia pani przyszła do nas razem z mężem, z kwiatami i ze łzami w oczach, że ona po prostu nie wierzyła w to, że to będzie możliwe. Nie wierzyła w to, że to, co ja mówię, to na pewno da się w ogóle wprowadzić w rzeczywistość. Że tak będzie wyglądało jej kilka następnych miesięcy życia, przy czym mówiła, że ona była już spakowana i gotowa do tego, żeby odejść do takiego domu opieki, tak żeby mogła po prostu być z ludźmi, którzy się nią zajmą, prawda? Bo już gdzieś tam ta samodzielność jej też traciła, te wszystkie funkcje samodzielnego bytowania, więc takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje nas motywują do tego, żebyśmy dalej działali. Mamy problemy, mamy może nie zawsze satysfakcjonujące warunki pracy, ale naprawdę takie sytuacje są dla nas uskrzydleniem. I dlatego trzymam kciuki za wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które zajmują się pomocą innym osobom. Nie traćcie wiary, bo naprawdę są osoby, które nas potrzebują i jeżeli mamy taki cel i po to się powołaliśmy, to w dalszym ciągu realizujmy go, bo naprawdę jest taka potrzeba.
1: Fundacja prowadzi także żłobek w Annopolu i Kraśniku.
13: Projekt jest to oczywiście projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.4. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia albo utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkańców Kraśnika, nie tylko mieszkańców tak naprawdę, ponieważ naszą grupą docelową jest 45 osób pracujących bądź mieszkających w mieście Kraśnik. Projekt generalnie na celu ma pomóc w tych trudnych czasach pandemii matkom, rodzicom generalnie, opiekującym się dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Polega on na tym, że fundacja w ramach tego projektu zapewnia opiekę nad dziećmi, opieka w godzinach od godziny 6.30 do godziny 18.30, czyli każdego dnia 12 godzin dziennie. Poza opieką oczywiście wyżywienie, śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Kadrę, która będzie nauczała metodą dr Marii Montessori. Kadra wykwalifikowana, posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto będziemy jeszcze wymagać, żeby kadra miała kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy właśnie tą metodą dr Marii Montessori. Czyli założeniem naszym jest to, że my nie wymuszamy nic na dziecku. Opieka indywidualna i taka bardziej edukacja indywidualna z takim indywidualnym podejściem pedagoga do każdego dziecka. To jest taka właśnie główna zasada, która będzie nam przyświecać, jeżeli chodzi o opiekę metodą dr Marii Montessori. I myślę, że właśnie głównie będziemy starać się, żeby te dzieci nasze były jak najszybciej usamodzielniane. Zarówno w jedzeniu, jak i w takich czynnościach higienicznych, przygotowywane do tego, żeby wejść w szeregi przedszkola. Projektem jest objęte 45 osób, opiekunów prawnych dzieci. Jest rotacyjna rekrutacja, czyli rekrutacja ciągła. Będziemy wymieniać dzieci, które odejdą ze względu na to, że osiągną wiek przedszkolny. Na to miejsce dziecka, które odchodzi, będzie zaproszone kolejne dziecko z listy rezerwowej. Także łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 45 osób. I tak naprawdę rozpoczynamy, przynajmniej staramy się otworzyć z dniem, mam nadzieję, 1 kwietnia, a na pewno to będzie pierwszy tydzień kwietnia. Żłobek, jeżeli chodzi o metraż, to jest około 300 metrów kwadratowych, pomieszczenia na parterze, dwie słoneczne duże sale, dodatkowo ogród i taki plac zabaw na wyłączność dzieci naszych żłobkowych. Też tutaj myślę, że bardzo dużą uwagę będziemy poświęcali jednak na higienę i bezpieczeństwo, ponieważ w czasach pandemii to jest takim też głównym celem, który nam przyświeca, żeby dzieci naprawdę do nas mogły przychodzić, jak najmniej chorowały, dlatego te wszystkie środki, które podejmujemy, łącznie z zakupem lamp UV, czyli takiego sprzętu naprawdę medycznego, które będą wykorzystywane do dezynfekcji powierzchni, do oczyszczania powietrza w żłobku. Poza tym będziemy chcieli utrzymywać przez cały czas właśnie w czystości te wszystkie pomieszczenia. No i oczywiście higieniczne będzie to, że będziemy mieli plac zabaw do dyspozycji wyłącznie naszych dzieci. Na spacery dzieci dalej w teren miasta będą wychodziły, ale to będą już wykorzystywane do tego 6-osobowe wózki i tak naprawdę nie będziemy. Będziemy się starali unikać korzystania z publicznych placów zabaw. Będziemy raczej tutaj na swoim terenie. Także chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby tą higienę i bezpieczeństwo zachować. Projekt jest projektem unijnym, więc słowo zasady przyświeca nam przez cały czas. Są kryteria podstawowe, czyli opiekun dziecka musi mieszkać bądź pracować na terenie Kraśnika. i wiadomo, być opiekunem dziecka w wieku od 20 tygodnia do lat 3. Natomiast kryteria specyficzne, czyli takie kryteria premiujące, to jest bardzo dużo takich kryteriów tak naprawdę, ale my stawiamy głównie na to, żeby zbierać taką tutaj ilość osób, która będzie spełniała kryteria dotyczące wykształcenia, dotyczące sytuacji na rynku pracy, czyli należy być osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo i mile widziane są matki samotnie wychowujące, rodziny z dziećmi w ilości powyżej 3. To są tak i osoby niepełnosprawne i tak naprawdę za to, za każdy z tych punktów możemy otrzymać dodatkowe właśnie punkty w procesie rekrutacji.
1: Jeżeli macie zamiar skorzystać z unijnego projektu, to najlepiej skontaktujcie się z fundacją o warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach, a także o potencjalnych formach wsparcia. Przeczytacie na stronie liderzysukcesu.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźbie,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Agnieszka Kraśnik.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć